świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: No, got to do with it. Czym jest miłość? Zastanawiała się Tina Turner. Odpowiadamy natychmiast. Piątkiem jest to miłość. Prawda. O szczęście niepojęte.
1: Jak my kochamy piątek.
0: Doczekaliśmy. No to jesteśmy. Witamy Radio Złote Przybojna. Dzień dobry. Iwona Barańska, Piotr Jakim.
1: Dzień dobry.
0: No i mamy punktualnie godzinę 6. 12 czerwca dzisiaj w kalendarzu i ten upragniony, wyczekany piątek. Zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Koniec z zarabianiem na przemocy i upokarzaniu. Sejm mówi stop patostreamom. Polska największym eksporterem dronów w Europie. Udany start gospodarzy. Meksyk pokonał RPA na otwarcie mundialu. Zakaz patostreamów ponad podziałami politycznymi. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania treści brutalnych, wulgarnych i obscenicznych. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiSu na czele z prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
3: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.

0: wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć 1 000 000 000 euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Lejkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lejkonika ze zwierzęcia na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
1: Nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
2: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
0: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje również konkursy związane z tradycją lejkonika. Reprezentacja Meksyku pewnie pokonała RPA 2-0 w pierwszym meczu Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kibice świętowali zwycięstwo w meczu otwarcia nie tylko w Meksyku, ale także w Los Angeles, gdzie jest największe w USA skupisko imigrantów z Meksyku i ich potomków w Stanach Zjednoczonych. Kibice zamienili miasto w meksykańską fiestę. Przed meczem odbyła się ceremonia otwarcia, w której wystąpili m.in. Shakira i Andrea Bocelli.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
4: Drogowcy rozpoczęli pracę na 3 ulicach. Nowe chodniki pojawią się na Olechowie w Łodzi. Także nowe oświetlenie. Z kolei przy wschodniej działa inteligentny parking wielopoziomowy. Jest automatyczne czytanie tablic, cyfrowa nawigacja dowolnego miejsca oraz stacje ładowania aut elektrycznych.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Pogoda w kratkę nam się szykuje, bo na mapach meteo chwilę za słońcem, ale także z chmurami. Do tego trochę deszczu, możliwe, że nawet zagrzmi. Temperatura z tych niespecjalnie wysokich, ale bardzo źle też nie będzie, bo przed nami do 19 stopni w Łodzi, tak ma być po godzinie 14. Na więcej ciepła trzeba będzie poczekać do połowy przyszłego tygodnia.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po 6 będzie falafel na śniadanie. Zrobimy pazy dla piękności. No i tak przygotowani ruszymy w piątek.
3: A w tak zwanym międzyczasie poprosimy was, żebyście nam wytłumaczyli, co znaczy kultowy tekst rodziców Zrozumiesz jak dorośli. No. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Dokładnie 3 minuty po 6 rozpoczynamy nasze piątkowe spotkania. Na dzień dobry gra dla nas Elton John.

0: łamaczka serc, Dionne Warwick, w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Doczekaliśmy się, w końcu mamy piątek, piąteczek, piątunio, 12 dzień czerwca dzisiaj, no to czas zajrzeć do kalendarza.
1: 58 lat temu odbyła się premiera horroru Dziecko Rozmary w reżyserii Romana Polańskiego. Film otrzymał 2 nominacje do Oscara, ostatecznie zgarnął 1 statuetkę. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Falafela oraz Dzień Stylisty Paznokci.
2: No i tutaj mamy pytanie, a czy pazy, państwo słuchacze, kochani, mają odpowiednio wystylizowane już? Śniadanie zjedzone, gotowi, żeby zaczynać ten dzień, ten piątek, piąteczek, piątunio? Dzwońcie, pochwalcie się, że jesteście, że już się uśmiechacie, że na nogach. A nawet jak na rzęsach, to też 2-2-4-4 i 3-0. Zaczynamy apel poranny i gramy Robiego Williamsa, Rock DJ, czyli to, co lubimy. Jest 11 minut po godzinie 6. Piątek, piąteczek, piątunio.

0: No, proszę Państwa, jest piątek, Coco Jumbo i do psody i już, to był Mr. President, ale ten, który śpiewa Coco Jumbo, a nie ten od Ostrego Cienia Mgły, bardzo prosimy nie mylić. Tu radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, to jest poranny program, który jest programem całego narodu, skoro zeszliśmy na prezydenta, to chcieliśmy powiedzieć.
1: Dokładnie tak.
0: 19 po 6.
1: No, skoro dzisiaj mamy piątek i można nieźle popłynąć, to będzie coś specjalnie na tę okazję. Parostatkiem w piękny rejs udamy się w stronę weekendu, oczywiście z kapitanem Krawczykiem. Zostańcie zatem z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: Mamo, one latają wszędzie!
8: I mogą usiąść nawet na tobie.
9: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
16: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.

0: banana. Przepraszam bardzo, z młodej piersi się wyrwało niechcący, ale fajny kawałek. Paro, statkiem w piękny rejs ruszyliśmy. Świetne to było, gdyż jest piątek i ogólnie pararara, pararara, takie poranne się ciśnie na usta. 22, 4, 4 i 3, 0. No ale ciekawi jesteśmy, jak ten dzień zaczyna się u was. To jest apel poranny radia Złote Przeboje. Dzień dobry.
1: Halo, halo, everybody. Halo. Super gracie i powiem wam, że się dzisiaj super wstaje po wczorajszym gradobiciu i niskim ciśnieniu i pogodzie, to dzisiaj słoneczko świeci od samego rana.
0: Super.
1: I jest optymizm, jest piąteczek, super, buziaki.
2: Buziaki.
3: Buziaki. No, piątek buziaki. Poznaje się po tym, że już o tej porze słuchaczom chce się używać zdań wielokrotnie złożonych.
2: A także dygresji, radości i uprzejmości wszelokich. No i my wzajemnie.
0: Tak, oczywiście, oczywiście.
2: 2, 2, 4, 4 i 3-0 to jest oczywiście telefon dla spóźnionych na nasz apel, zatem dzwońcie i dajcie znać, jak tam się macie w ten piątkowy poranek. No bo zaczynamy dzisiaj weekend. No i gramy wam Bad Boys Blue. To jest Radio Złote Przeboje, 29 minut po 6.

0: Wannabe w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. To właśnie tę piosenkę Spajsetki zaśpiewały na ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a wczoraj Shakira z kolei zaśpiewała na otwarciu Mistrzostw Świata. No i trzeba przyznać, ciekawa ta mundialowa piosenka.
1: Daj kamienia!
2: Daj. No i tutaj świat się podzielił. Jedni twierdzą, że to wielka sztuka, a inni, że to sztuka przez wielkie esz. No i dlatego w Radiu Złote Przeboje już za chwilę zagramy wielkie podzielenie. Janusz Janina Iwański wystąpi, a jest za 24 minuty 7.

0: nowo są jakiś hit.
1: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
7: Ale patrz!
8: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
10: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie!
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
18: Inni przepłacają. A ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
19: Reklama. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Ruszył remont okulnej w Łodzi od prac przy budowie nowego chodnika od pętli autobusowej wzdłuż terenu szpitala. Są tam barierki, które nie powodują dużych utrudnień, ale już na początku wakacji rozpocznie się wymiana nawierzchni i pomiędzy pętlą autobusową a wycieczkową przejazd będzie wahadłowy.
20: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
19: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Piątek dzisiaj mamy, no i dzisiaj dorośli mogą sobie nareszcie poszaleć. Przy okazji chcieliśmy o tej dorosłości pogadać trochę, no bo każdy zna tekst rodziców, zrozumiesz jak dorośniesz,
2: no
1: prawda?
2: No to ustalmy wreszcie, co zrozumieliście jak dorośliście. No bo ja na przykład zrozumiałem, że chcieć być dorosłym to było najgłupsze życzenie na świecie, absolutnie.
3: Ja zrozumiałam, że rodzice mieli rację.
1: No trudno się mówi, no. A ja zrozumiałem, że to kolano, które przepowiada pogodę, to jednak...
3: Lewe.
1: Tak, to prawda jest jednak, to prawda, a nie żart. No a u was, co się kryje pod pojęciem zrozumiesz jak dorośniesz? Co zrozumieliście, kiedy wreszcie dorośliście? 22 4 4 3 0 i adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
2: Za najciekawszą odpowiedź mamy oczywiście kawę porannego programu w prezencie. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Ej, to już, zupełnie niedługo. 9 dni zostało do astronomicznego i kalendarzowego lata, proszę Państwa. Dzień gorącego lata i Big Day w Radiu Złote przeboje na dzień dobry, a my teraz zaglądamy na ryneczek, a tu szok i niedowierzanie. Bób w cenie szparagów.
1: Tak, słuchajcie. Kilogram bobu kosztuje nawet 50 zł. Dlaczego jest tak drogo? No i kiedy będzie taniej?
0: I czy w ogóle?
1: O tym już za moment w wiadomościach o 7.
2: Radio Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w Centrum Handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres. MaxiZoo w Centrum Handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do twoich potrzeb. Czekamy na ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Mamy piątek, to jest 12 czerwca, jest punktualnie 7. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
13: Od gruźb do rozmów. Trump po raz kolejny zapowiada porozumienie z Iranem. Sławomir Mentzen zachowuje immunitet. Sejm odrzucił wniosek policji. BUP luksusem tej wiosny kosztuje tyle, co szparagi. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki amerykańskiego prezydenta wobec Teheranu. Trump ostrzegał przed kolejnym atakiem w nocy na Iran. Ostatecznie na konferencji w gabinecie owalnym ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Prezydent Trump powiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Po tej zapowiedzi nowojorska giełda zareagowała mocnymi wzrostami. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewodę mazowieckiego, który Mentzen złamał. Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. BUP, drogi jak szparagi, za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa

0: Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola spod Lublina.
1: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
2: Jakie są ceny?
1: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
0: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się za około 2 tygodnie. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania zostanie poszerzona o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się do przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
4: Przemysław Pozewski, zapraszam. Meksyk pokonał RPA 2-0 na inaugurację piłkarskiego mundialu. Pierwszą ramkę turnieju, który rozpoczął się na legendarnym Estadio Azteca, strzelił Quiñones, a drugą Jimenez. W drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała 2-1 z Czechami. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
5: Minęła 7 i to czas, w którym już widać wyraźnie zwiększający się ruch na ulicach w Łodzi. Tak jest na przykład na Zgierskiej, także na zachodniej i północnej robi się ciaśniej. Tłoczyć zaczęła się Aleja Włókniarzy, także Konstantynowska i Bandurskiego. Warto uważać na Mickiewicza i Piłsudskiego.

0: Pogoda w Łodzi.
1: Porannie pogodne niebo nad Łodzią, jednak w regionie będzie się dziś lokalnie również chmurzyć i wychodząc z domu polecam zabrać parasol. Może okazać się przydatny w nadchodzących godzinach. Spec od pogody zapowiadają temperaturę poniżej 20 i dziś spodziewamy się do 19 stopni maksymalnie. To około godziny 14 w Łodzi. Teraz mamy 10 stopni w mieście.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Dzień dobry. Po siódmej będzie coś na czasie. Z okazji piątku i globalnego ocieplenia będzie ekologiczny tenteges, jeśli wiecie, co mamy na myśli.
3: No macie jeszcze chwilę, żeby pomyśleć. Po siódmej będą też nasze gogle mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie. To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. W piątek, 4 minuty po siódmej, gramy Gloria Gaynor.

0: Robert Palmer gra dla nas w ten piątkowy poranek w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po siódmej. Jak wiemy, dane statystyczne nie są przesadnie ciekawe, no chyba, że statystycznie badać sprawy, które same są sobie atrakcyjne.
1: Otóż, według ostatnich sondaży, ciekawe to jest naprawdę, dwa razy więcej Polaków chodzi do lasu uprawiać seks niż polować.
2: O, fajnie. O, i my to szanujemy, proszę Państwa. My to szanujemy, to jest podejście bardzo ekologiczne, a i myśliwi zadowoleni, gdyż dzięki temu rośnie w Polsce ilość rogaczy.
1: Naprawdę?
2: Nie, przepraszam, takie leśne skarżenie. Dobrze, to teraz będzie boskie błonos dla odwrócenia uwagi. Zagramy Mana!
1: Poprosimy.
2: Jest 12 po 7 Radio Złote Przeboje.

0: wszyscy razem. Człowiek wstaje niewyspany, to tak robi. Tak, to był Limahl, a piosenka pochodziła z filmu, w którym główną rolę zagrał latający pies udający latającego smoka, a nazywał się ten pies Falkor. No dzisiaj stworzyć takiego Falkora to dla sztucznej inteligencji pikuś, prawda? Pikuś.
1: Prawda. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Mamy dokładnie 17 minut po 7, a już za 10 minut nasze piątkowe Google Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył wylosowane pytanie. Zróbcie to razem z nami, polecamy się, zostańcie z nami.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 55 01.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Ale Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Jak zwykle w piątek zapraszamy was do wspólnej zabawy. Mamy w studiu taką szklaną kulę, a w niej karteczki z pytaniami, na przykład dlaczego nie, czy mogę, jak przetrwać, albo co zrobić. No i teraz zanim wylosujemy karteczkę, no to każdy niech sobie wyjmie telefon i przygotuje swoje gogle.
2: Tak jest, no to uwaga, wylosowało nam się dzisiaj pytanie: kiedy najlepiej? No to po kolei. Każdy z nas i wy też, nasi słuchacze kochani, wpisujemy w Google'a kiedy najlepiej i czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
1: No to może ja zacznę w takim razie. Kiedy najlepiej się ważyć?
3: Lepiej wcale. No
2: właśnie,
3: dobra.
2: Tak.
3: Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?
2: Dobre. Dobre. No to teraz ja. Oj. Kiedy najlepiej brać kredyt? Nigdy?
1: To może teraz ja. Kiedy najlepiej zawiesić działalność gospodarczą?
2: Aha.
3: Ja najlepszy mam na koniec, no. Słuchajcie. Kiedy najlepiej wyjść z pracy?
2: No to ja odpowiem. Natychmiast!
4: No to śmiech na sali, nie?
0: Kogle mogle, czyli pytać każdy może.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, 25 minut pozostało do 8. Wczoraj zaczął się Mundial. Mistrzostwa świata sprzed 4 lat broni reprezentacja Argentyny. No i co ciekawe, wielki gwiazdor Lionel Messi ma imię po Lionelu Richie. I to jest prawda. Okazuje się, że ojciec Messiego jest wielkim fanem piosenkarza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. To chcieliśmy, nie chcieliśmy przypominać, że naszych na Mundialu nie ma. Trudno.
0: Jak to
1: możliwe w ogóle? Jak to się wydarzyło? Coś mnie ominęło. Skupmy się na rzeczach przyjemnych. Kilaf, a później Suzy Quatre i Chris Norman, czyli będziemy pięknie grali. Największe przeboje lat 80. i 90. Polecamy się.
2: Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce, niezwykły klimat i największe przeboje w nietypowych aranżacjach. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Kozidrak Unplugged. Zakochana w Lublinie. Wejdź do gry, wygraj i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Odpowiedz na pytanie konkursowe i zdobądź złoty bilet na Zakochaną w Lublinie. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Nowy Volkswagen w ekstremalnie dobrej cenie? Tak, takiej oferty jeszcze nie było. Nowy Volkswagen Polo już za 65 990 zł. Praktyczny T-Cross już od 87 500 zł. A nowego Volkswagena Golfa możesz mieć już za 102 000 900 zł brutto. Wybierz swojego nowego Volkswagena już dziś za jedyne 65 990 zł brutto. Zaprasza Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub znajdź swój nowy samochód na bednarek.com.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Co za dzień.
12: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Skocz na głęboką wodę
16: i spełnij marzenie o basenie.
15: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
16: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
15: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
16: ambaseny.pl.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
2: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Polecam większą uwagę za kierownicą, bo ruch wyraźnie się zwiększa w Łodzi, zwłaszcza w centrum stolicy łódzkiego, częściej trzeba hamować. Zwiększa się ruch także w innych miejscach, na przykład na Strykowskiej, Wojska Polskiego i Palki. Dobrze jest zwolnić również w rejonie szkół i przedszkoli. Zatem noga z gazu.
20: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Kochani, ponieważ dzisiaj ulubiony dzień ludzi dorosłych mamy, to chcemy wyjaśnić tekst "Zrozumiesz, jak dorośniesz". Tak mówili rodzice, prawda? A my pytamy, co zrozumieliście, jak dorośliście? Że PESEL to nie tylko numer i że to nie są przelewki? 22, 4, 4, 3, 0.
2: Ja na pewno zrozumiałam, posiadając dzieci, że faktycznie nie śpi się w nocy, jak się już ma dorosłe dzieci. No. Te ciągłe gadanie, zobaczysz, jak będziesz miała swoje dzieci.
3: Mhm. Ja zrozumiałem to, że rodzice mieli rację kiedyś, to co mówili. Dotarło to do mnie dopiero po około 30 latach.
4: Ale nie powiedzieli, że dorosłość jest przereklamowana i generalnie nie warto.
1: Oj, nie
4: warto, prawda?
1: To prawda, to tak.
5: Co kryje się pod pojęciem "zrozumiesz, jak dorośniesz"? Co zrozumieliście, jak dorośliście? Że było już dobrze, tak? 2244 i 3 0 i adres poranek@złoteprzeboje.pl. Za najciekawszą odpowiedź mamy kawę porannego programu w prezencie. 2244 i 3 0.
0: Mamy temat.

0: śpiewała w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, że musimy być silni i mocni i ostrzy. 4 minuty przed godziną 8 to zrobiła. No musimy, bo Polska to taki kraj, że tak, wieczorem jest zawsze chłodno, pranki są zimne, a po deszczu się oziębia. Ale.
1: No, może w Polsce tego nie odczuliśmy, ale na świecie miniony maj był najcieplejszym majem w historii światowych pomiarów. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599 zł. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
6: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Nowy Volkswagen w ekstremalnie dobrej cenie? Tak, takiej oferty jeszcze nie było. Nowy Volkswagen Polo już za 65 990 zł. Praktyczny T-Cross już od 87 500 zł. A nowego Volkswagena Golfa możesz mieć już za 102 900 zł brutto. Wybierz swojego nowego Volkswagena już dziś za jedyne 65 990 zł brutto. Zaprasza Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub znajdź swój nowy samochód na bednarek.com.pl.
15: Reklama. 12 czerwca mamy i to jest piątek, jest 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
16: Co dalej z cenami paliw? Rząd wciąż nie podjął decyzji. Prezydent mówi nie. Trzecie weto do ustawy o kryptoaktywach. Za nami jeden z najgorętszych majów w historii pomiarów. W najbliższy poniedziałek wygasa rządowa regulacja cen paliw. Nadal nie wiadomo, czy tak zwany pakiet CPN będzie przedłużony. Wszystko jest możliwe, mówi minister energii Miłosz Motyka.
17: My też jako resort wskazujemy i mamy przygotowane ewentualne możliwości wyjścia z tego programu. Natomiast nie ma tu daty i te wszystkie najpierw elementy będą dogadywane i uzgadniane w takim trójkącie, mogę powiedzieć, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Finansów i Gospodarki.
16: Minister przyznał, że jeśli światowe ceny ropy wciąż będą utrzymywać się powyżej poziomu $80 za baryłkę, program raczej powinien być kontynuowany. Kosztuje to budżet państwa miesięcznie 1 600 000 000 zł. Jest kolejne weto prezydenta pod ustawą o rynkach kryptowalut. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządowy projekt. Według niego rząd z uporem uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązać problem.
18: Jestem zwolennikiem regulacji tego rynku. Jestem zwolennikiem ochrony konsumentów. Tylko trzeba to robić skutecznie. Z 16 kluczowych obszarów poprawek uwzględniono zaledwie jeden. Na moje biurko trafiła ustawa, która jest niemal identyczna z projektem wcześniej dwukrotnie zawetowanym.
16: Do trzeciego weta w sprawie kryptowalut odniósł się premier. Prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał Donald Tusk na platformie X. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak mówi raport Agencji Klimatycznej Copernicus. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotować, mówi klimatolog dr Agnieszka Krzyżewska.
19: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upał związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
16: Skutki możemy odczuć już tego lata, bo ma być gorące i burzowe. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna, która wyprzedza Hiszpanię i dotychczasowego lidera, czyli Francję.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Przyda się zapas kilku minut w drodze, bo duży ruch na ulicach w Łodzi, m.in. na zachodniej i północnej. Wolnie pojedziecie Przybyszewskiego i Piotrkowską, ciaśniej tradycyjnie w Alei Piłsudskiego i na Mickiewicza. Momentami tłoczy się Aleja Kościuszki, Narutowicza i ulica Sienkiewicza. Bądźcie ostrożni.

0: Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda w Łodzi.
3: Temperatura nie przekroczy 20. Dziś na termometrach w Łodzi zapowiadane przez synoptyków maksimum to 19 stopni. Tak ma być w okolicach godziny 14. Na razie jest 11 stopni w mieście. Nad Łodzią dziś sporo pogodnego nieba, ale będzie się także chmurzyć w naszym regionie i może gdzieniegdzie trochę pokropić. Niewykluczone, że lokalnie zagrzmi.
2: Radio Złote Przewoje 101,3 FM.
0: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Dzień dobry. Po ósmej wystąpi dostojny Kraków, który nie ma sobie równych w plantach. Prosimy nie mylić z pantalonami.
5: Tak. Po ósmej wystąpią też popcornowe mózgi, czeli coś podobnego do kiełbie wełbie. Mm-hmm. I tu chcieliśmy powiedzieć, że to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry. W piątek, piąteczek, piątunio i już jakieś kiełbie wełbie, czyli lekka szajba występuje. 4 minuty po godzinie ósmej. Hit Hunter and the Pleasure Company, Revolution in Paradise. No, gramy. Największe Złote Przeboje.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. 11 minut po 8 zagrał dla nas Culture Club. A teraz wystąpił u nas Kraków, czyli dawna stolica Polaków, która wciąż rządzi to na świecie.
1: Jak się okazało właśnie, krakowskie planty wyprzedziły inne słynne i to zagraniczne ringi miejskie, czyli pierścienie zieleni okalające najstarszą część miasta. Za Krakowem plasują się Wiedeń, Brno i Koszyce.
2: No i bardzo nas to cieszy, ale to nie jedyne zalety Krakowa, chcieliśmy przypomnieć. Tylko tu dziewczęta noszą sukiennice, tylko tu pod baranami znajdują się piwnice. Kopce robią nie tylko krety, a na Braskiej pada deszcz.
0: Jaki poeta.
2: Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry, kochani. To żeby nie było tylko poezji, wracamy do prozy, zadzieramy wspomniane sukiennice i lecimy do roboty. A grają wilki.

0: słuchacie Radia Złote Przeboje na Dzień Dobry. Ukończyła Amerykańską Akademię Sztuk Dramatycznych na Manhattanie i co ciekawe, jedna z jej piosenek jest oficjalnym hymnem drużyny NHL St. Louis Blues, ale akurat o inną piosenkę chodzi, nie Self Control, którą zagraliśmy przed chwilą, a była to Laura Branigan na naszej antenie.
1: Tak, jeśli chodzi o sztuki dramatyczne, to Self Control w piątek, no dramat zachować jakąkolwiek samokontrolę, ale trzymamy kciuki.
0: Próbujmy.
1: Próbujmy. A za 10 minut wręczymy złotą kawę naszego porannego programu za wytłumaczenie, co rodzice mieli na myśli, mówiąc, zrozumiesz, jak dorośniesz. Dzwońcie pod 22443 jak coś zrozumieliście. Radio Złote Przeboje poleca się w piątek.
2: Autopromocja. W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
3: Autopromocja.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ dzisiaj ulubiony dzień ludzi dorosłych, no to chcemy wyjaśnić tekst za zrozumiesz jak dorośniesz. Tak mówili rodzice, a my pytamy, co zrozumieliście, jak dorośliście. Czas na podsumowanie rzeczy dozwolonych od lat 18.
2: Ja zrozumiałem, że jak będę zarabiał 10 tysięcy złotych miesięcznie, to po 12 miesiącach nie będę miał 120 tysięcy. No. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak moja mama mówiła, małe dzieci spać nie dają, duże dzieci żyć nie dają. Przyszedł ten czas, kiedy i ja to zrozumiałem. Mój tato zwykł mawiać do mnie, synu, życzę ci tego, żeby twoje dzieci tak dały tobie w kość, jak ty dałeś mi. Bardzo tego nie rozumiałem. Teraz rozumiem to doskonale.
3: Ja zrozumiałam, że jeśli moje dzieci będą takie jak ja, to już mam przerąbane, ale też będę mówić te słowa i będę czekać, aż one to zrozumieją.
4: No to w oczekiwaniu na to, że aż dzieci zrozumieją, warto sobie usiąść, napić się kawy.
1: Tak, bo to może trochę potrwać i za ten głos rozsądku wręczamy naszą złotą kawę z prowadzącymi na pudełku. Razem mamy tu, policzyłem szybko, 180 kilka lat, czyli to jest używka dla dorosłych. Można używać. Za wszystkie głosy dziękujemy, a w poniedziałek nowy temat do obgadania, no i nowe nagrody.

0: Like is a Flower, to była grupa Ace of Base ze Szwecji. I cóż, że ze Szwecji, przepraszam bardzo, chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to warto przypominać, czy to dzięki Szwedom mamy teraz mnóstwo wolnego czasu w tym czasie, kiedy cały świat ogląda Mundial. My się wyspiamy i czujemy się doskonale. Jest piątek, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 19.09.
1: Jeśli zaspaliście na 8 do pracy, no to za chwilę sprawdzimy, czy chociaż na 9 zdążycie, bo sprawdzimy, jak wygląda sytuacja drogowa w polskich miastach, a później zagrają m.in. The Police, a także formacja Nieżywych Schabów.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: akcją tylko 9,99 za kilogram, a ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł 1 miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Aleja Włókniarzy w Łodzi z dużym ruchem, na Konstantynowskiej i Bandurskiego też możecie na chwilę utknąć. Ciaśniej zrobiło się na zachodniej, gdzie możecie stracić około 5 minut. Uważać polecam na północnej, tłoczy się na Mickiewicza i Piłsudskiego. Także na Kopcińskiego i na Rutowicza sporo samochodów.
5: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Aha, aha, aha.

0: for the Police, Every Breath You Take. Nie będziemy przypominali, ile Sting dziennie zarabia na tej piosence. Wystarczy przypomnieć sobie, że posiada własną winnicę w Toskanii i tak człowiekowi się robi miło na duszy. Chciałaby ta dusza do raju, i chciała. Jest piątek, jest nieźle, jest radio, złote przeboje na dzień dobry, a teraz będzie o nowym odkryciu naukowców. Otóż przyjrzeli się ludzkości i stwierdzili, że zamiast mózgów mamy kukurydzę.
1: A dokładnie to popcornowy mózg.
0: Tak.
1: Problemy z pamięcią, myśleniem i koncentracją, no to główne cechy popcornowych mózgów. Mm-hmm. Neurolodzy mówią, że życie w ciągłym stresie i zalewie informacji, no zbiera ponure żniwo.
2: Tu się nie ma co śmiać. Lepiej na wszelki wypadek wejdźmy do cienia. Paradoksalnie gorący numer teraz w Radiu Złote Przeboje. Blue System wam gramy. 8 minut zostało do 9.

0: Daylight Blue. System, co ten kawałek odpowiada, proszę Państwa, Dieter Bohlen, czyli jest piątek, musi być imprezowo, to jest radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz to, co ludzie w poważnym wieku lubią najbardziej, czyli będzie głośno i szybko.
1: Najnowocześniejsze myśliwce świata na polskim niebie. Dzisiaj F-35 wykonają wyjątkowy przelot nad krajem. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 9:00 przedstawi nasz reporter. Posłuchajcie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi

0: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Nowy Volkswagen w ekstremalnie dobrej cenie? Tak, takiej oferty jeszcze nie było. Nowy Volkswagen Polo już za 65 990 zł. Praktyczny T-Cross już od 87 500 zł. A nowego Volkswagena Golfa możesz mieć już za 102 900 zł brutto. Wybierz swojego nowego Volkswagena już dziś za jedyne 65 990 zł brutto. Zaprasza Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub znajdź swój nowy samochód na bednarek.com.pl.
4: Reklama. 12 czerwca, piątek i punktualnie godzina 9. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Myśliwce F-35 witają się z Polską. Dziś wyjątkowy przelot nad krajem. EKUS może uratować urlop. NFZ zachęca do wyrobienia karty. W wiadomościach też wakacyjne nowości na torach. Dziś polskie niebo przetną najnowocześniejsze myśliwce w siłach zbrojnych. Samoloty F-35 wykonają symboliczne powitanie z Polską. Trasa będzie wiodła z północy na południe, a więcej szczegółów ma Paweł Radzewicz.
6: Pierwszym miastem, nad którym odbędzie się przelot, będzie Gdańsk. Około godziny 9.45 myśliwce przelecą nad Westerplatte. 25 minut później samoloty pojawią się nad warszawskim odcinkiem Wisły, a około godziny 10.35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego w Krakowie. Ten plan, jak zastrzega wojsko, może zostać nieco zmodyfikowany ze względu na warunki atmosferyczne, ale nie ma wątpliwości, że lecących na niskim pułapie myśliwców F-35 Husarz nie da się przegapić.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ. Można je też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Wyrobienie karty jest bezpłatne. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
8: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
5: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to szybciej o godzinę niż w zeszłe lato.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam. Meksyk i Korea wygrały swoje pierwsze mecze na piłkarskim mundialu. Gospodarze na stadio Azteca w Mexico City pokonali 2-0 RPA, a Koreańczycy po dużo bardziej zaciętym meczu wygrali w Guadalajarze z Czechami 2-1. Dziś wieczorem o 21:00 pierwszy mecz turnieju w Kanadzie, gdzie kolejni ze współgospodarzy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. José Mourinho został oficjalnie trenerem piłkarzy Realu Madryt. 63-letni Portugalczyk, który prowadził już Królewskich w latach 2010-2013, podpisał 3-letni kontrakt i rozpocznie pracę 13 lipca.
7: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
7: Pogoda.
5: Przewaga chmur dzisiaj, może też przelotnie padać, ale lokalnie będzie się przejaśniać. Na termometrach wciąż bez szaleństw. Od 17 stopni w Białymstoku, 19 we Wrocławiu i Krakowie, do 20 w Gdańsku i w Warszawie.

0: Weekend z podobną temperaturą, no i też pochmurny.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
4: Pamiętajcie, bardzo prosimy, że Beata Kozidrak zaprasza nas 31 lipca do Lublina na dziedzińcu zamku. Da koncert pod tytułem Zakochana w Lublinie.
5: A ponieważ my jesteśmy nieustająco zakochani w Beacie, no to mamy dla was bilety na ten koncert i już za niecałe pół godziny wam je rozdamy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry w piątek. 4 minuty po 9 gra dla nas Mister Zup.

0: Seks Bomba wystąpiła w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. A jak ją rozebrać na czynniki proste, no to się okaże, że tak. Tom Jones śpiewał, a grał niemiecki DJ Muse. T, na dodatek nawet. Tak. Pan Tom Jones od dawna zresztą lubi muzyczne przyjaźnie, no bo w latach 60. był zafrendowany z samym Elvisem Presleyem, gdy razem to występowali w Las Vegas.
1: Tak, tak. Kawał historii naprawdę, ale zostanie przy legendach jeszcze przez jakąś chwilę. No bo teraz będzie legendarny głos, będzie niepowtarzalna energia i ruch sceniczny oraz burza włosów i pewnie się domyśliliście, Tina Turner i jej piosenka, która stawiała na nogi już w 1986 roku. I to chyba koniec komplementów, gdyż piosenka opowiada o zaletach takich dość wątpliwych typowego mężczyzny. No to gramy Typical Male w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Polecamy się oczywiście nie tylko na ranek, ale i na cały dzień. Jest 12 minut po 9:00.

0: promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza, aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu?

0: 8 czerwca. Bielsk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.
1: 31 lipca na dziedzińcu zamku w Lublinie odbędzie się wyjątkowy koncert Beata Kosidrak Unplugged Zakochana w Lublinie, a Radio Złote Przeboje ma dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie.
2: Tak jest. No i żeby zdobyć te zaproszenie, piszecie nam przez cały ten tydzień, pisaliście właściwie, który utwór Beaty najchętniej usłyszelibyście w wersji Unplugged i dlaczego? Na to pytanie odpowiedział m.in. słuchacz Tomek. Dzień dobry, Tomku. A skąd ty jesteś? Skąd ty mówisz do nas?
3: Mówię z Lublina, a jestem z Lubartowa.
2: Super, super, super.
1: To teraz jeszcze kilka słów o tej piosence, która według ciebie, Beata, powinna zaśpiewać bez prądu. Co to za przebój wybrałeś?
3: Oczywiście Józek nie daruje ci tej nocy.
2: A dlaczego?
3: A dlaczego? Piosenkę pamiętam z dzieciństwa. Jak mama śpiewała do ojca: Henik, nie daruje ci tej nocy.
2: Nie pytamy dlaczego, nie wnikamy, po prostu wręczamy ci za tę opowieść podwójne zaproszenie na koncert Zakochana w Lublinie. Brawo dla ciebie. No i spotykamy się na dziedzińcu lubelskiego zamku na koncercie Beaty Unplugged. Dzięki wielkie.
3: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje.
2: Dziękujemy, poszło w świat.
1: Koncert 31 lipca, a my już cieszymy się na spotkanie z wami właśnie tam, a od poniedziałku z kolei będziemy mieć dla was bilety na letni koncert grupy OMD.
0: Złoty bilet na Zakochaną w Lublinie.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
3: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
4: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Kaufland jest
14: już 4 kategorie z laurem klienta.

0: pszenny jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.

0: Life is life, ech, życie, życie. To była grupa Opus w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. No to życie, życie, ech. Będziemy narzekać jutro rano albo w niedzielę rano. Dzisiaj się cieszymy, jutro świętujemy. Weekend na horyzoncie. W związku z tym znikamy. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy pięknie. Piątek oficjalnie uważamy za obudzony. Zapraszamy na poniedziałkowy poranek, ale póki co weekend. Dziękujemy pięknie w składzie Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim.
2: Dziękujemy.
1: No i gorąco w studiu witamy Gosię Kościelnie.
2: Ja też wam bardzo dziękuję. Dzień dobry, gorąco się witam. W takim razie czuję się gorąco powitana i zapraszam wszystkich na przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Jedna z najpiękniejszych piosenek o Warszawie teraz. Taka Warszawa.

0: Poranek Fan w Radiu Złote Przeboje, tuż przed godziną 10:00. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy już za 4 minuty, no a potem już będziemy absolutnie wchodzić mocno w nasze piątkowe przedpołudnie.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
1: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi

0: Okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
2: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Reklama. Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Łodzi.
4: Magda Tkaczyk, zapraszam. Jeszcze tylko dziś okazja, by spróbować powalczyć o mieszkanie za remont, bo dziś kończy się przyjmowanie wniosków w drugiej edycji tego programu. Ponieważ rok temu w Łodzi na 11 mieszkań chętnych było 150 osób, w tym roku ratusz ma do rozdania 30 lokali. Dziś też mamy poznać propozycję rządu dla branży odzieżowej, która protestuje przeciw objęciu jej systemem SENT. Chodzi o kontrolę transportu towaru w ramach walki z szarą strefą i uszczelnienia wpływów z VAT, które od marca dotyczą też ubrań. Wczoraj w Łodzi przedsiębiorcy wskazywali, że system przeniesiono 1:1 z branży paliwowej. A to dwie różne rzeczy, mówi Michał Lesiak.
5: Jeśli ma pan samochód, który wykorzystuje pan również do celów prywatnych, a w branży odzieżowej często tak się zdarza, i wiezie pan dziecko do szkoły, a ma pan towar, to jest to już przejazd, który podlega pod zgłoszenie w systemie SENT.
4: A jeżeli tego zabraknie, kara to 20 000 zł. Pozostańmy jeszcze w temacie odzieży, bo w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi jutro otwarcie wystawy prac ponad 50 projektantów. Kolekcja była gromadzona przez ostatnie 7 lat.
2: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Pogoda w Łodzi.
4: Może jeszcze nie jest najcieplej, ale mimo wszystko całkiem przyjemnie, bo pogodnym niebem raczy piątkowe przedpołudnie w Łodzi. Jednak uwaga, w regionie będzie się dziś również chmurzyć. Synoptycy nie wykluczają delikatnego deszczu, a lokalnie także burz. Nie spodziewamy się upałów, bo przed nami do 19 stopni maksymalnie. Tyle termometry w Łodzi pokażą po godzinie 14.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
6: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź, Pabianicka 75.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: Prawie 2 minuty po godzinie 10:00 wchodzimy sobie z radością w piątkowe przedpołudnie. Radio Złote Przeboje cały czas z Wami. Możecie zabrać nas, no to miło tak być noszonym, w aplikacji, gdziekolwiek jesteście, a zaczynamy z RIT.

0: Beach Boysi, Beach Boysi. Dzisiaj cykl Robota nie zając. No wiadomo, pracujemy, ale można sobie zrobić maleńką przerwę. Pozwolę sobie zacząć od telefonu słuchaczki, która zadzwoniła do Radia Złote Przeboje. W ogóle wczoraj. I opowiedziała taką oto historię. Posłuchajcie.
1: Witam serdecznie. Idę sobie dzisiaj jak zwykle do pracy. Dojechałam na parking 20 po 6. Na prawym ramieniu torebka, na lewym torba, jeszcze w ręce trzecia torba i idę sobie spokojnie do gabinetu. Weszłam na piętro, stanęłam pod drzwiami, zapukałam i stoję i czekam. I nikt nie otwiera. A to był mój gabinet i to ja powinnam otworzyć go kluczem i wejść.
0: To jest coś wspaniałego. Czy zdarzają się wam takie zamyślenia i nonsensowne zachowania w waszej pracy? No mam nadzieję, że tak, bo mnie się zdarzają i to jest naprawdę śmieszne. Podzielmy się tym piątkowo. Przecież robota nie zając. 2244430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. 2244430. Czy zdarzają wam się zamyślenia i poprzez to nonsensowne zachowania?

0: promocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
11: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

Radiu Złote Przeboje o 10.30. Tuż przed nami Seweryn Krajewski i Uciekaj moje serce, ale chcę sięgnąć o wiele wcześniej, kiedy to zespół, który Seweryn stworzył, no zdecydowanie wzorował się na Beatlesach. I panowie mówili tak: gramy i śpiewamy najgłośniej w Polsce. No takim hasłem się reklamowali i mówili: jawnie wzorowaliśmy się na Beatlesach. Mieliśmy podobny skład instrumentalny, podobny estradowy image, no i postanowiliśmy jako pierwsi w Polsce oprzeć się od początku do końca na własnym repertuarze. Tak w 91 roku w wywiadzie mówił Seweryn Krajewski. No i do Beatlesowego stylu dołożyli też słowiańską duszę, słowiańskie motywy, czego zapalonym orędownikiem był właśnie Seweryn Krajewski, i elementy sketchu. Przypomnijmy sobie choćby wielki przebój Matura, czerwony gitar. Ale potem Seweryn Krajewski zaczął śpiewać już solo i między innymi wyśpiewał ten wspaniały przebój z roku 1983. Radio Złote Przeboje.

0: nowo są jakiś hit.
1: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
3: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: złota, nie zając.
1: Nasze wspólne piątkowe przedpołudnie i największe przeboje lat 80. i 90., a że robota nie zając, to od czasu do czasu też rozmawiamy sobie. Rozmawiamy o tym, czy, a najczęściej tak, zdarzają się wam w związku z pośpiechem, roztargnieniem, jakieś ciekawe, śmieszne, nonsensowne zachowania, zdarzenia w pracy. Dzielimy się tym piątkowo. Dzwonicie.
2: Bardzo śpieszyłam się do pracy, buty na zmianę, torba, laptop i worek ze śmieciami. Śmieci miałam wyrzucić po drodze, no ale finalnie zawiozłam je ze sobą do pracy. Wysiadając, zmieniłam buty, biorę laptop, patrzę, a obok śmieci. Pozdrawiam panią, która czekała na otwarcie gabinetu.
1: Tak, a chodziło o słuchaczkę, która powiedziała, że rano w pośpiechu podeszła do gabinetu, zapukała, czekała, aż ktoś otworzy, zapukała drugi raz, a okazało się, że to był jej gabinet i to ona miała go otworzyć. Przepiękna historia. Śmieci do pracy też fajne. Za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Robota@złoteprzeboje.pl albo można zadzwonić 22 44 i 30.

0: Tom Petty w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 11. Za 4 minuty będzie 11. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
3: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
2: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
3: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: TPOPL. Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
7: TPOPL. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
9: Już nie swędzi.
10: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena, twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Premium Arena.pl.

0: Polskich Sił Zbrojnych. No to teraz też o lataniu, ale na wakacje, bo kto zapomniał wyrobić kartę EKUS przed wyprawą, może to zrobić w każdy poniedziałek na lotnisku w Łodzi. EKUS to dokument, który potwierdza nasze ubezpieczenie i uprawnia do bezpłatnej pomocy medycznej w Unii Europejskiej, Szwajcarii czy Wielkiej Brytanii, przypomina Anna Hleder z łódzkiego NFZ.
1: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska.
0: Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ albo zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. A kilkanaście dni potrwa jeszcze remont łyżwiarski. W Łodzi dotyczy odcinka pomiędzy ulicami Popiełuszki i Gimnastycznej. Zaplanowano wymianę zniszczonej nawierzchni oraz remont chodników.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
2: Pogoda w Łodzi.
0: Przyjemne, bo pogodne przedpołudnie z mnóstwem słońca. Chmury też będą nad głowami w naszym regionie. Z czasem będzie ich naprawdę dużo i możliwe, że gdzieniegdzie przyda się parasol, lokalnie również zagrzmi. Temperatura może nie będzie dziś specjalnie bardzo wysoka, ale prognozowane 19 stopni to też nie najgorzej. A tyle za oknami w Łodzi. Ma być w okolicach godziny 14.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
4: Największe przeboje lat 80. i 90. tuż po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje wracamy do fantastycznej, smakowitej porcji muzyki. No i będziemy niedługo dalej rozmawiać sobie o przedziwnych sytuacjach, do których doprowadziliśmy poprzez zamyślenie i roztargnienie w pracy. Gosia Kościelniak, zapraszam.

minut po 11 słuchacie radia Złote Przeboje. Bryan Adams i Melanie przed nami. Spotkali się po raz pierwszy w połowie lat 90. w programie muzycznym Top of the Pops. Wokalistka wtedy występowała jeszcze jako członkini Spice Girls, ale ich przełomowe spotkanie miało miejsce zupełnie przypadkowo w windzie hotelowej w Los Angeles i to był rok 98. Kogo dzisiaj spotkałeś w windzie? A, przypadkowo Bryana Adamsa. Ładne, no. Niektórzy tak mają. Gdy Bryan Adams pisał ten utwór, początkowo chciał go nagrać z Sheryl Crow, lecz nie otrzymał od niej odpowiedzi i to przypadkowe spotkanie z wokalistką Spice Girls w windzie sprawiło, że zapytał ją, czy nie chciałaby wziąć udziału właśnie z nim w tym nagraniu. Ta współpraca dała Melsie ogromną pewność siebie, no ale ze względu na napięte grafiki nagrywali swoje partie wokalne osobno. Melsie w Wielkiej Brytanii, a Bryan Adams w Kanadzie. Połączyli siły dopiero na planie teledysku. Bryan i Melanie.

0: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Skocz na głęboką wodę
9: i spełnij marzenie o basenie.
8: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadaszeń.
9: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
8: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
9: ambaseny.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją...
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
17: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Nasze piątkowe przedpołudnie, robota nie zając. Zdarzają się nam wszystkim, a w związku z pośpiechem i roztargnieniem ciekawe różne zachowania w pracy. Dzielimy się tym piątkowo.
2: W zabieganiu, spiesząc się na samolot, kiedy w pośpiechu szykowałam się w domu, nałożyłam sobie płatki pod oczy. No i tak, biegnąc do taksówki, szłam z tymi płatkami, aż długo potem zorientowałam się, że mam płatki pod oczami, które miały być dawno temu zdjęte. Pozdrawiam serdecznie.
3: Poszłam do pracy w jednym bucie innym, a w drugim innym to były czułenka na jednakowej wysokości obcasie.
4: Tak się czasami zamyślam, że wchodzę do ubikacji w pracy i zaczynam wycierać umywalkę, tak jak to robię w domu odruchowo, to w pracy też muszę bardzo pilnować, żeby tego nie robić.
1: Oj, to akurat to też mi się zdarza. Ten odruch, żeby wyczyścić coś albo umyć tak jak w domu, na przykład w kuchni radiowej. No, zwróciłaś mi na to uwagę. 2244430, można też napisać robota@złoteprzeboje.pl i za najciekawszą odpowiedź oddam fioletowy kubek Radia Złote Przeboje. Zlimitowana edycja, czekam do godziny 12:00.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.

Przed nami Roxette. Pamiętamy wszyscy ich płytę Look Sharp. Odnosiła komercyjny sukces. Krytycy kręcili jednak nosami, nie byli jednomyślni, recenzje były mieszane, zarzucano płycie sztampowość, banalność tekstów. Nawet Per Gessle przyznał, że Listen to Your Heart na przykład było wielką, kiepską balladą. Naprawdę. No nie. No w każdym razie teraz przed nami Roxette i Joyride z 91 roku, żebyśmy się wszyscy uśmiechnęli. Radio Złote Przeboje.

0: wielki, wielki, potężny, silny i wspaniały głos w maleńkiej, drobnej Anastazji. One day in your life. Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Za chwilkę do nich wracamy. Teraz już zapraszamy na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. W południe. Reklama.
1: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
2: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.

0: i oddaj głos już dziś.
1: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
6: Reklama. Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Łodzi.
8: Magda Tkaczyk, zapraszam. To ostatni moment na udział w łódzkim programie Mieszkanie za remont. Dziś kończy się nabór. W tegorocznej edycji jest 30 lokali. Podobnie jak rok temu mieszkanie można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek.
9: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czym się opłaca mieć w zasadzie dożywotnio mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
8: A po remoncie wystarczy podpisać umowę najmu na czas nieokreślony. Jak mówiłam, dziś kończy się nabór w programie Mieszkanie za remont. Dziś też na trasę WZ w Łodzi wyrusza tramwaj, w którym będzie można porozmawiać z psychoterapeutą. Pojazd będzie kursował do czwartku. Co ważne, nie trzeba

0: godziny 14. Nad Łodzią sporo pogodnego nieba, ale zaczyna też pojawiać się coraz więcej chmur w naszym regionie i niewykluczone, że lokalnie trochę pokropi, może również zagrzmieć.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.
2: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
4: No i mamy już piątkowe popołudnie, czerwcowe, prawie 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Eruption, One Way Ticket, czyli bilet tylko w jedną stronę. Przed nami potem Charles and Eddie, Would I Lie to You z 92 roku, a potem już podsumujemy sobie nasze dzisiejsze popołudnie.

0: Minuta nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy sobie od godziny 10 o tym, jakie zdarzają się nam w związku z pośpiechem i roztargnieniem ciekawe, nonsensowne zachowania w pracy. Dzwoniliście.
2: Pewnego razu jechałem do pracy, zajechałem pod przedszkole po drodze, jak zawsze. Odwracam z tyłu, że patrzę, nie mam syna. Kurczę, a dzisiaj sobota, wszyscy zostali w domu.
3: Mnie się zdarzyło, wracając z pracy, taka już byłam mocno zakręcona, poszłam do piekarni po chlebek. I tam poprosiłam panią, żeby mi ten chleb skwerowała. Pani była bardzo rezolutna, zapytała, ile kopi. Wszyscy się świetnie bawili. Pozdrawiam serdecznie.
4: No witam, no nie mi to się przydarzyło, tylko mojej koleżance. Przyszło do pracy z wieszakiem, to znaczy wzięła, założyła płaszcz razem z wieszakiem i czuła w tramwaju, że coś ją gniecie. Dopiero w pracy się zorientowaliśmy, że coś jej wystaje z tyłu. Okazało się, że po prostu założyła razem z wieszakiem płaszcz i tak wyszło z mieszkania.
1: Wszystkie wasze opowieści były wspaniałe, ale pójść do pracy w płaszczu, w którym jeszcze jest wieszak, wyobrażam sobie taki drewniany albo plastikowy wieszak, który masz na plecach i nie zwracasz na to uwagi, bo jesteś po prostu zakręcona i jedziesz do pracy. To rzeczywiście wspaniałe i to właśnie tobie chciałabym przesłać dzisiaj fioletowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje i jeśli możesz, przekaż proszę tej właśnie koleżance, której się to zdarzyło, z pozdrowieniami od Radia Złote Przeboje. Ściskam was wszystkich mocno.
0: Robota nie zając.

złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT w najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 55 01.

Jak Depeche Mode, to oczywiście kultowe przeboje. Policy of True, to było w roku 1990, a zespół Depeche Mode od swoich pierwszych koncertów i na Węgrzech, i w Polsce w 1985 roku zyskał ogromną popularność za tak zwaną żelazną kurtyną i przed upadkiem Związku Radzieckiego, kiedy posiadanie zachodniej muzyki było nielegalnie. Jakoś zdobywaliśmy kasety Depeche Mode. Niezwykły urok odnajdowaliśmy, tkwił w tej melancholijnej, industrialnej naturze muzyki chłopców z Wielkiej Brytanii. Fakt, że była w sumie kiedyś zakazana, czynił ją tym bardziej pociągającą. Alana Miles, jesteśmy już w roku 89 teraz, i Black Velvet w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy. Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
0: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
2: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Znowu lecicie?
6: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
19: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Startuje.

te piękne skrzypce jeszcze na końcu. Autorem muzyki oczywiście był sam Wodecki. Słowo napisał Wojciech Młynarski. Chociaż powszechnie uważa się, że utwór powstał w 1980 roku, to naprawdę wykonywany był wcześniej, bo kilka lat przeleżał też w szufladzie. Zbigniew Wodecki śpiewał go solowo, ale też z innymi artystami, między innymi z Alicją Majewską. Radio Złote Przeboje. Za 10 minut będzie 13, a teraz Shania Twain.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael i dzięki niemu już jesteśmy prawie przy godzinie 13, za 5 minut 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Posłuchajmy razem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
3: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
4: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
5: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
11: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
12: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usuwać zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dziś mróz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swoich myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioł.
13: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca, kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
12: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
14: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać. I czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
12: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia również za granicą w krajach Unii Europejskiej.

0: Festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym Wierchu było 0 stopni, podobnie ma być w weekend. Są to przelotne opady śniegu, śnieg szybko się rozpuści.
1: Radio Złote Przeboje, tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Dzisiaj momenty ze słońcem są możliwe. Zachmurzenie jest spore i deszcz, a nawet burza z gradem też możliwa. Burze w okolicach Olsztyna, deszcz właściwie wszędzie, a temperatura od 15 stopni w Suwałkach przez 16 na wschodzie, 17 na zachodzie do 20 w centrum. Cały czas trwa piątkowe popołudnie, jeszcze młode, więc sporo można jeszcze zrobić i tego popołudnia, no i oczywiście wieczór nas czeka. Piątkowy przez niektórych ulubiony, bo cały weekend przed nami. 13:02, Gosia Kościelniak, zapraszam. Pet Shop Boys, przypomnijmy sobie wielki przebój z 87 roku.

Niechże ta piosenka nas przygotowuje właśnie na wszystko, co może się zdarzyć w weekend. Może, nie musi, ale pamiętajmy, dziewczyny, może. Girls just want to have fun. Dziewczyny chcą po prostu się dobrze bawić. A przed nami Syn Miasta, T-Love, rok 94. No to skoro Syn Miasta, to kilka ciekawostek o miastach Polski. Na przykład to, że Łazienki Królewskie to jest najpopularniejszy wśród turystów, najpopularniejsze miejsce, najpopularniejsza atrakcja Warszawy, Łazienki Królewskie. Może dlatego, że pozwala odpocząć od zgiełku wielkiego miasta. Poza tym są takie piękne. Jeśli chodzi o rynek główny w Krakowie, to z kolei wielu myśli, że to największy rynek w Polsce. Ale to nieprawda. Pod względem powierzchni jest dopiero trzeci. I jeszcze może to, że Wrocław ma najwięcej mostów w Polsce, bo prawie 150. I tak można byłoby długo, ale teraz już będzie śpiewać Muniek w Radiu Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska. Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w centrum handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.

Twin and Fire w Radiu Złote Przeboje o 13.27, a przed nami wielki, absolutnie znany nam na pamięć przebój Michaela Jacksona. Kiedy Michael Jackson przedstawił ten utwór swojemu producentowi, Quincy'emu Johnsonowi, pojawiły się pewne różnice zdań, ale artysta przekonał swojego producenta i chodziło o to m.in., że w Billie Jean Jackson dążył do stworzenia takiej idealnej partii gitary basowej, nad którą pracował przez kilka tygodni, wyobrażacie to sobie, nad samym brzmieniem basu i linii melodyjnej, zanim osiągnął ostateczny efekt. W tym procesie pomagał mu wybitny basista Louis Johnson. A Jackson był odpowiedzialny także za aranżację perkusji, syntezatorów, a także współpracował z Jerrym Hayem nad partiami smyczków i nad sekcją dętą. A chodziło o ten bas.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie ruszamy już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wykorzystaj

0: Za twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
3: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
2: Oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Trudno wskazać faworyta.
2: Spróbuj, może tobie się uda.
3: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Skocz na głęboką wodę
2: i spełnij marzenie o basenie.
1: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
2: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
1: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
2: ambaseny.pl.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundery!
3: Kto?
4: Wundery!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Reklama.
11: Sponsorem programu jest

0: Mistrzostwa świata się dzisiaj zaczynają, Jerzy, dzień dobry.
1: Mnie się pytasz.
0: No bo ty...
1: Jak ja piłkę nożną ostatnio w podstawówce widziałem, to w gablocie od WF-u.
0: Czyli może w wiadomościach powiedzą, ale tak coś mi się wydaje, że dzisiaj.
1: Te reklamy wszystkie mistrzowskie, że telewizor kup i że te trąbki takie tu.
0: Nie no, będziemy tak naprawdę... Jak będzie trzeba, to będziemy z wami przeżywać, to jest pewność.
1: Wszystko wiemy, co trzeba. Na przykład, że Miami Sound Machine, piosenkę Konga, nagrali w 1985 roku, a było to tak.

0: R.E.M. Man on the Moon w Radiu Złote Przeboje. Spojrzeliśmy w niebo i spoglądać w niebo będziemy również w wiadomościach o 14. Najnowocześniejsze myśliwce świata dziś oficjalnie dołączyły do naszej armii. Wybierzemy się na Westerplatte. Przyjrzymy się przelotowi F-35.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy Ekspres Los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Nowy Volkswagen w ekstremalnie dobrej cenie? Tak, takiej oferty jeszcze nie było. Nowy Volkswagen Polo już za 65 990 zł. Praktyczny T-Cross już od 87 500 zł. A nowego Volkswagena Golfa możesz mieć już za 102 900 zł brutto. Wybierz swojego nowego Volkswagena już dziś za jedyne 65 990 zł brutto. Zaprasza Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A lub znajdź swój nowy samochód na bednarek.com.pl.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
16: Po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
17: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
18: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
19: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.

0: słuchacie nas w piątek 12 czerwca. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
2: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
3: Co nie trwało długo, bo sobie bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
4: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
5: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
4: Ciekawie było.
1: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu.

0: makowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
1: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
2: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9 minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy. Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili dwie kolejne bramki i wygrali 2-1.
1: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy. O 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Maksymalnie 20 stopni dzisiaj w Polsce, tyle pokazują termometry w Warszawie, a w przeważającej części kraju do 18 stopni. Sporo deszczu, ciągle jeszcze może popadać. Żyjemy w kraju, gdzie obok jest wojna, a nasz kraj jest podzielony na pół i się wszyscy ze sobą kłócą. Ludzie nie mogą się ze sobą dogadać i to jest przerażające, powiedział wczoraj lider grupy Lady Punk w programie Cały ten Majdan. Słuchajcie, no to co? To dość tego. Zadanie domowe na weekend. Próbujemy się troszkę polubić, okej? No. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Holly Oates, Manager, 1983 rok. To się umówmy, że tych dwóch przystojniaków zaśpiewało w radiu Złote Przeboje w piątek dla wszystkich pań, które słuchają największych przebojów lat 80. i 90. A dla panów, żeby nie było, Sugar Babes, Round, Round. Ja przypominam, że dzisiaj jest piątek i ja przypominam, że piątek ma swoje prawa.

0: autopromocja.
1: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
2: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
1: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
16: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
17: Tak, i to lepiej niż ja.
18: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
19: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
0: Reklama.

0: 100 lat, niech żyje, żyje nam Billy Ocean, który pod koniec maja rozpoczął trasę koncertową z okazji 50. rocznicy swojej działalności artystycznej. My też ruszamy w trasę. Nie koncertową, od po prostu. Zwiedzamy okolice z Piotrem Jaworskim.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.
2: Dzisiaj mam coś dla słuchaczy o mocnych nerwach. Ruszamy tropem historycznego thrillera, żeby poznać się bliżej z Frankensteinem. Why? Dlaczego? Bo we Frankensteinie jest miło, ładnie i intrygująco. Tyle, że dawny Frankenstein dzisiaj nazywa się Ząbkowice Śląskie. Raptem godzina jazdy na południe z Wrocławia. Straszna sława Frankensteinu zaczęła się od tak zwanej afery tamtejszych grabarzy. W 1606 roku oskarżono ich o przyrządzenie skażonego proszku z ingrediencji znalezionych w pracy i wywołanie zarazy celem wzbogacenia się. Dopadł ich całkiem dosłownie ogień ówczesnej sprawiedliwości, a sprawa zyskała sławę w całej Europie. 200 lat później historię poznała angielska pisarka Mary Shelley, która podobno na jej podstawie stworzyła postać szalonego naukowca i wskrzeszonego przez niego potwora. Całą tę historię precyzyjnie prześledzicie w laboratorium Frankensteina, które poleca się do zwiedzania w Ząbkowicach Śląskich. Jest strasznie fajne i ciekawe. A zwiedzając to urocze i spokojne miasto, koniecznie wejdźcie na krzywą wieżę, która aktualnie odchyla się od pionu o 2 metry i 14 centymetrów. Dzięki temu zaoszczędzicie na wycieczce do Pizy, nie mylić z pizzą. Podsumowując, czujesz się wykończony, jesteś blady, nie masz energii, jedź do Frankensteinu. Ta wycieczka z pewnością cię ożywi.
1: Rusz się z radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Inni przepłacają, a ja jeżdżę Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAC Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAC Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT w najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAC Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę...
10: Tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.

U szczytu sławy Sandra sprzedawała więcej płyt niż Madonna. Wyobrażacie to sobie? Po tym, kiedy poślubiła producenta Michela Cretu, tego od Enigmy, przeprowadziła się z nim na Ibizę, no i mogła w końcu spokojnie zająć się nowym materiałem, a z tej nowej wówczas płyty pochodziła piosenka Around My Heart. Pamiętacie tę piosenkę?

0: Zapytaj, czy cię kocham, ja Republika w Radiu Złote Przeboje, w którym zbliża się godzina 15, a my o 15 mieć będziemy dla was zestaw tylko tych najważniejszych, dobrze sprawdzonych wiadomości. Sprawdźcie, czym żyje świat i Polska.
1: Radio Złote Przeboje.

0: nowo są jakiś hit. Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
3: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
4: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
5: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
6: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
7: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. W kalendarzach 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
8: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
9: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
10: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
9: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
8: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informacje, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, dwie grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
11: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5000 do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
8: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
11: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
8: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Łodzi?
1: Magda Tkaczyk, zapraszam. Niewykluczone, że Dzień Objawienia to najlepszy od co najmniej 20 lat film w karierze Stevena Spielberga. To jedna z ostatnich nowości w łódzkim Heliosie. Przez jednych bardzo chwalone są zdjęcia Janusza Kamińskiego, a inni podkreślają, że dostajemy fenomenalnie zrealizowany thriller science fiction, który ma w sobie wszystko, czego można się spodziewać po filmie Stevena Spielberga o kosmitach. Było kino, to teraz żywa scena. Na premierę spektaklu On/Off jutro zaprasza Łódzki Teatr Szwalnia. Opowiada o kulturze osób głuchych i historii, tradycji, zwyczajach i wartościach. Z poczuciem humoru oraz nutą refleksji. Wstęp bezpłatny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. Piwonie są w pełnym rozkwicie, można je pooglądać z bliska i na spacer z przewodnikiem zaprasza Ogród Botaniczny w Łodzi. Będzie okazja, by posłuchać o sekretach tych pięknych kwiatów, które co roku zachwycają swoim kolorem, formą i zapachem.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Pogoda.
2: Od 17 do 20 stopni dzisiaj na termometrach, no i pochmurno. Gdzieniegdzie nawet deszcz, ale raczej przelotny. I będą goście, i będzie pięknie, i będą ciekawe rozmowy. I to wszystko już jutro w samopołudnie. Jak zaplanować sobotę, powiemy wam za chwilę z Marzeną Rogalską we własnej osobie. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

65 lat za dwa dni obchodzi Boy George, kolorowy ptak popkultury i najciekawszych momentów lat 80. ery New Romantic. No to co? To wszystkiego najlepszego, George, od Radia Złote Przeboje. A wam, niezależnie od tego, czy macie dzisiaj jakieś swoje święto, czy nie, gram w prezencie wyjątkowo weekendowy duet.

0: Autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.

0: Kerszu zaśpiewał o tym, że niech słońce nam świeci. Po rosyjsku jak to było?
1: Powsiegda budzić słońce, powsiegda budzić nieba, powsiegda budzić mama, powsiegda budu ja.
0: Ty budziesz, a z tobą kto budu jutro? Budziet?
1: A, budziet
0: z... z tobój! Chociaż powiem ci, że...
1: Za mną.
0: No właśnie.
1: Za mną. Słuchaj, no spełniło się moje wielkie marzenie, ponieważ jestem od wielu lat psychofanką Szymona Majewskiego. Tak kocham jego poczucie humoru, jego wyobraźnię. I byłam gościem w jego programach i bardzo sobie marzyłam.
0: On cię wkręcił?
1: Ja wkręcałam u niego. Pamiętam, że wkręciłam Andrzeja Sołtysika i wkręciłam samego Szymona na koniec sezonu. W ostatnim odcinku udało mi się wkręcić Szymona.
0: Będzie co powspominać.
1: Troszkę się boję, że ten program będzie wyglądał tak, że ja będę rechotać, a on będzie mówił. Patrzeć na Szymona z takim uwielbieniem i taką otwartą szczęką. Może tak być, ale mam zgodę na to.
0: Słuchajcie, to się jutro przekonamy, bo w ogóle mi się wydaje, że szykuje nam się serial. Jak tych dwoje się spotka, to jeden program, to bardzo wątpię. No ale jutro w samo południe. Zróbcie to sobie.

0: za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu w piątek z kartą Moja Biedronka. Na czele ataku pistacje prażone solone Bacador 250 gramów, 8,75 za sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola sok 100% jabłko Hortex 1 litr. Złoty 90 za sztukę przy zakupie 6. Limit 6 sztuk na kartę. A akcje kończą lody Manhattan 1400 ml, 9,99 za sztukę. Limit 2 sztuki na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
6: Sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.

Don't Answer Me w radiu Złote Przeboje i Alan Parsons Project, ale Polacy nie gęsi i swoje złote przeboje mamy, dlatego zapraszam na scenę zespół Bratanki. Folklor, 200 regionalnych potraw. No i właśnie oni na scenie, na święcie powiatu bielskiego i gminy Bestwina. Kocham takie imprezy, więc już w ten weekend polecam takąż serdecznie. 40 kół gospodyń wiejskich, ich regionalne zupy, desery, napoje. Lecicie do Bielska? Jeśli tak, to weźcie ze sobą Radio Złote Przeboje i pozdrówcie ode mnie Bratanków, dobra? O świcie.

0: jaskinie w Lublinie, przytulaliśmy się do bratanków, a teraz pora już na wiadomości Radia Złote Przeboje o 16. Za chwilę powiemy wam o tym, że Polska będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Kiedy? Gdzie? To wszystko już za moment.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
3: Autopromocja.
4: Dla wielu osób sobota to czas relaksu. Są też tacy, którzy uważają, że sobota to czas zabawy i czas spotkań. A w radiu Złote Przeboje sobota to czas gwiazd.
5: Zapraszam na spotkanie z muzyką, którą kochacie. Mam dla was doskonale znane piosenki i ciekawostki, o których nie mieliście pojęcia.
4: Czas gwiazd. Już jutro od 18:00.
5: Zapraszam. Mariusz Stelmaszczyk.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
14: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
15: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
16: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
0: Reklama. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje w piątek. Jest 12 czerwca.
1: Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już 3 najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku. Trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
21: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
1: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. 3 pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym, podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
22: Nadajemy ci imię Husarz.
1: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
23: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
24: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
23: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
24: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
23: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
1: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
25: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
1: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Pogoda.
2: Warto mieć dzisiaj pod ręką parasol, bo deszcz może nas przelotnie złapać w bardzo różnych momentach dnia. Przeważnie od 18 stopni do maksymalnych 20 w Warszawie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Koniec z podejrzaniem tanim miodem od anonimowych pszczół. O tym, jak będą wyglądać nowe europejskie zasady sprzedaży miodu, powiem wam o 16:30. Jerzy Telesiński, witajcie w piątek, drogie pszczółki.

Natalie Imbruglia dołącza do line-upu Łódź Summer Festival 2026, pisze Plaster Łódzki. A mówiąc po ludzku, wokalistka po prostu zaśpiewa. W Łodzi w piątek, to będzie 24 lipca, to będzie na łódzkich Błoniach. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny, no i bardzo pięknie. U mnie też za darmożkę teraz i Stevie Wonder, i Paul McCartney, i to wszystko razem.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Skocz na głęboką wodę
5: i spełnij marzenie o basenie.
6: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
5: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
6: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
5: ambaseny.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Startuje

0: i oddaj głos już dziś.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na piano-forte.com.pl.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.

0: do bólu i Radio Złote Przeboje, w którym Kubuś Puchatek tę piosenkę dedykuje Miotkowi, który kocha do bólu. Dlaczego? A, dlatego, że teraz miód w Unii Europejskiej będzie lepiej oznaczony i będzie go można kupić z pewniejszego źródła. Dlaczego? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Od połowy czerwca wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie, zgodnie z którym na etykiecie miodu będzie musiał znajdować się opis kraju pochodzenia. Jeśli miód pochodzi z kilku krajów, na etykiecie będzie podany procent zawartości każdego źródła. To ważne, bo miód od dawna jest jednym z najczęściej podrabianych produktów spożywczych. Stare etykiety będą mogły jeszcze być w obiegu, ale nowe miody będą musiały mieć nowe etykiety.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Inni przepłacają. A ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
3: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie.
5: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jedziemy!
15: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
19: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Reklama.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Złote przeboje w drodze.
23: Ogromne utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy. Przed tunelem pod Ursynowem w stronę wschodnią spalił się bus. Droga była zamknięta, ruch jest już udrażniany. W województwie lubelskim na 17 odcinek Krasnystaw-Zamość zderzenie trzech samochodów osobowych i ruch wahadłowy. Jedna osoba została ranna.
21: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
22: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
24: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Utwór Promise Me w 1991 roku zapewnił Beverly Craven pieniądze i sławę, i chociaż wokalistka nie powtórzyła już tego sukcesu, to właśnie znowu koncertuje po przerwie w karierze, a przerwę miała dlatego, że dwukrotnie zdiagnozowano u niej raka piersi. Choroba przypomniała mi, żeby robić rzeczy, które lubię, i cieszyć się każdym dniem, o czym myślę, każdy z nas, kto słucha Radia Złote Przeboje, powinien pamiętać.

0: Memu miastu na do widzenia budka suflera i radio Złote Przeboje, w którym do największych przebojów lat 80. i 90. wracamy po 17. U nas już za moment tylko sprawdzone wiadomości. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Dlaczego? Gdzie konkretnie? To wszystko już za chwilę wam powiemy.
1: Sponsorem programu był Dragon Motors, właściciel salonu Geely, oferujący model Starray. Łódź Pabianicka 75.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja.
4: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
5: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
6: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz,
0: serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
7: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
6: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
8: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
13: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chatulipan.pl.
14: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
15: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
18: TPOPL.
19: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
18: TPOPL.
9: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
3: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 12 czerwca, piątek. Zapraszam na wiadomości.
18: W Hucie Pieniackiej na Ukrainie odkryto pierwsze szczątki, zaczęły się ekshumacje. Trump jest pewny szybkiego porozumienia z Iranem. Iran nie potwierdza. Można się kąpać w akwenach przy Odrze. Sanepid badał wodę po znalezieniu martwych ryb i pozwala. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem. Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
20: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus. Mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
18: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
21: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
18: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy. 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
22: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
18: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
23: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
24: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
23: Pogoda.
0: Sporo przejaśnień w ciągu dnia, sporo chmur w ciągu dnia, ciągle jeszcze może popadać do wieczora, ale raczej przelotnie. Od 18 stopni w przeważających regionach Polski do 20 w okolicach Warszawy.
24: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
0: Tak nosić pióra, tak nosić cekiny, tak z gracją odsłaniać ciało potrafi tylko jedna, jedyna gwiazda na świecie. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji niedawnej 80. rocznicy urodzin dla Szer w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry, witam Was w piątek.

Belinda Carlisle zachwyciła ostatnio swoim występem w deszczu w ramach supportowania trasy koncertowej grupy Take That. Przy okazji zwiedziła sobie okolice, m.in. nawiedzone tereny Northumberland. Zabrałam moje różdżki na słynącą z nawiedzeń wyspę Lindisfarne w poszukiwaniu duchów i goblinów. Nie wiem, czym zakończyły się te poszukiwania, bo o tym już nikt nic nie pisze. Ryszard Rynkowski na piątek ode mnie.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Czasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Dyskontowe asy w netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Reklama.

Mel B obchodziła swoje 51. urodziny niedawno, otrzymała liczne życzenia od bliskich i dawnych koleżanek ze Spice Girls. W mediach społecznościowych pojawiły się wpisy od Victoria Beckham, od Jerry Halliwell, od Demi Banton, od Melanie Chisholm, które dołączyły do świętowania. My też dołączamy, a jak dołączać, to w rytmie Village People najlepiej.

0: autopromocja.
1: Rozpocznij niedzielę z wysokiego C.
2: W Złotej Piątce prezentujemy największe złote przeboje, które łączy wspólna historia. Wybieramy, odliczamy i prezentujemy je bez zawijania w sreberka.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Zapowiada się wprost koncertowo. Wielkie otwarcie biura sprzedaży Pianoforte, jednej z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Łodzi. Przyjdź między 11 a 13 czerwca na Uniwersytecką 2x4. Zobacz teren inwestycji, porozmawiaj z doradcami o szczegółach projektu i indywidualnej ofercie dopasowanej do Twoich potrzeb. Czekamy na Ciebie w czwartek i piątek od 10 do 19, w sobotę do 15. Szczegóły na pianomyślnikforte.com.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Stłuczka, kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
18: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Województwo lubelskie, droga numer 17, Krasnystaw, Zamość. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Wielkie utrudnienia dzisiaj na południowej obwodnicy Warszawy przed tunelem. Kierunek wschód, spalił się bus. Drogowcy mówią, że ruch jest już udrażniany.
23: Na
20: program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: Ace of Base w Radiu Złote Przeboje Design, a to znak, że zaczynamy weekend. W takim razie Wojtek Babiarczyk.
1: Dzień dobry, Jurku, bardzo się cieszę na to nasze dzisiejsze spotkanie, bo będzie wiele niespodzianek po godzinie 18. Zagram wam kultowe polskie kawałki. Jeden z moich ulubionych utworów z roku 85. Pojawi się także z zespołu Republika. Na razie nie chcę zdradzać, co to za kawałek, ale mam nadzieję, że razem ze mną się po prostu rozpłyniecie.
0: 85. powiem.
1: Piąty.
0: No to 85. rok i mój ulubiony polski kawał kawałka z tego właśnie roku.
2: Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało.

0: takimi kawałkami to sama przyjemność rozpoczynać kolejny weekend ze złotymi przebojami, a po godzinie 18 tych największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. na pewno nie zabraknie. Koniecznie zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
6: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
7: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
8: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
9: 18 na zegarach, a to jest idealny moment na to, żeby rozpocząć weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
10: Sport w 30 sekund.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Po inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i w USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. O 21:00 meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 podejmą w Los Angeles Paragwaj. Polscy siatkarze przegrali z Japonią 2-3 w swoim trzecim meczu chińskiego turnieju Ligi Narodów. O wyniku zdecydowała przegrana na przewagi w tiebreaku.
9: Pogoda. Wieczór i noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro prawdziwa pogodowa mieszanka. Trochę słońca, chmur, przelotne opady deszczu, a także burze. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa i Warszawy. Tu nawet do 21. To już minuta po godzinie 18, no to możemy teraz śmiało odetchnąć. Pełną piersią, no i rozpocząć kolejny czerwcowy weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek kultowa brytyjska formacja, która już od 52 lat jest na muzycznej scenie. Jeszcze ostatniego słowa nie powiedziała. To zespół The Stranglers.

Zawsze się wzruszam przy tej piosence, bo przypomina mi cudowne momenty końca lat 80. Kylie Minogue, Jason Donovan w radiu Złote Przeboje. Podobno kiedy spotkali się w studiu w 88 roku, to pomiędzy nimi coś tam zaiskrzyło. Mówiono także, że mają romans, ale jak to zwykle bywa, skończyło się tylko na plotkach. A w radiu Złote Przeboje w ten piątkowy wieczór teraz piosenka, która mam nadzieję dostarczy wam takiej pozytywnej energii na kolejne godziny weekendu, to Enley i Two Times.

0: Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage, a to było jego Only You w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, w którym także z naszymi gwiazdami wspominamy początki ich muzycznych karier. Niedawno zapytałem Urszulę o jej ulubione gwiazdy sprzed lat, no i okazało się, że wśród nich jest także Budka Suflera.
1: Wcześniej to była na przykład rodzima Budka Suflera, to jest, chodziłam na ich koncerty i byłam ich fanką. Ale pamiętam te napisy zespołów, nazwy na torbach, które nosiliśmy na ramionach, tak jakby elektrycy nosili takie torby z takiej świńskiej skóry i tam się wypisywało długopisami na różne nazwy, Deep Purple na przykład, Uriah Heep i ten człowiek, który miał takie wielkie afro, nie Hendrix, ale o T-Rex właśnie, tego typu historie. A potem oczywiście to zielone jabłuszko, pamiętam płytę i Beatlesi. A przez większą część mojego dorosłego życia chyba jednak Steven Tyler z Aerosmith.
0: Czyli krótko mówiąc, porządna rockowa muzyka, która również pojawia się w piosenkach Urszuli, no choćby w takiej jak ta.

Przyjemnie kołysze nas ten numer w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To Bob Marley, który poza muzyką kochał także piłkę nożną. Bywało niejednokrotnie tak, że w kontrakcie musiała być taka mała adnotacja, że zagra koncert, ale tylko w miejscu, gdzie będzie również stadion, na którym będzie mógł przed koncertem zagrać w piłkę nożną. A już za moment gwiazda, która trochę namieszała na szczytach list przebojów, i to pod koniec lat 90. Jesteście ciekawi, o kim mowa, to koniecznie zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Inni przepłacają, a ja jeszcze Ion UT. Od 750 zł miesięcznie. Zaprojektowany w Mediolanie. Idealny do miasta GAK Ion UT. Elektryczny, praktyczny i oszczędny. Teraz w salonie GAK Łódź w specjalnej promocji z ubezpieczeniem za złotówkę. Umów bezpłatną jazdę testową już dziś. Ion UT. W najmie od 750 zł miesięcznie. Szczegóły finansowania w GAK Łódź przy Pabianickiej 75. Telefon 42 203 5501.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na chtulipan.pl.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
16: Szukasz najlepszej oferty dla swojego pupila? Zapraszamy do nas. Przyjdź do nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Centrum Handlowym Tkalnia Kwadrat w Pabianicach i skorzystaj z promocji na start. Tylko do soboty, 13 czerwca, minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w Centrum Handlowym Tkalnia Kwadrat przy ulicy Grota Roweckiego 8A w Pabianicach. Czy wiesz, że do naszego sklepu możesz przyjść z pupilem? Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
5: 500 po raz pierwszy, drugi sprzedane. 600 po raz pierwszy, drugi sprzedane. Grande Panda po raz drugi sprzedane. Raczej radzimy się pośpieszyć. Nowy Fiat 500 Hybrid już dostępny. Ikona stylu w miejskim wydaniu wraca w jeszcze lepszej odsłonie z napędem hybrydowym, który łączy oszczędność z radością jazdy. Fiat 600, czyli włoski komfort i polska produkcja oraz Grande Panda, która przyciąga swoim nietuzinkowym designem. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, Szparagowa 4.
19: No, to jedziemy.
20: Tato, czy dziś ja prowadzę?
19: Jasne, w końcu to twój dzień.
20: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
21: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
22: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
23: Barbara, kupiłem taniej!
24: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
25: Reklama.
26: Złote przeboje w drodze.
27: Na wschodzie jeszcze przez jakiś czas możliwe burze i ulewy, może być więc ślisko i nie najlepsza widoczność, warto więc zdjąć nogę z gazu. Na zachodzie jedna osoba ranna w zderzeniu osobówki i dwóch busów na krajowej 92 w Pożadle w Lubuskiem, to między Torzymiem i Świebodzinem. Droga jest zablokowana, zalecany jest objazd przez Łagów.
26: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

To gwiazda, która obraziła się na fotoreporterów, miała wyjechać do Meksyku. Jak sama wielokrotnie w wywiadach powtarzała, to będzie miejsce, w którym nie tylko będę mogła odpocząć od fleszy aparatów, ale także nabrać sił na kolejne nowe muzyczne produkcje. To Britney Spears w radiu Złote Przeboje. No a teraz cudownie połączymy smak wytrawny ze słodkim, bo to będzie dżem i whisky w radiu Złote Przeboje.

0: To gwiazda, która w młodości zakochała się w muzyce country i od czasu do czasu lubi z nią poeksperymentować, dorzucając do niej trochę popu, rocku, disco, R&B. No i wychodzą takie cudowne numery. To Shania Twain w radiu Złote Przeboje. A my nasze gwiazdy lubimy zaskakiwać pytaniami. Niedawno rozmawiałem z Januszem Panasewiczem. Zapytałem go, co czuje, kiedy na przykład jadąc samochodem albo będąc w taksówce słyszy w radiu Złote Przeboje swoją ulubioną piosenkę. Jaka jest jego reakcja? Posłuchajcie.
1: Najczęściej w taksówce, nie? Bo to fajna historia. Tak wsiadam, przyzwyczaiłem się trochę tak, jakbym to nie był ja. Naprawdę, wsiadam do taksówki, coś tam patrzę w telefon, coś, ale słyszę, że jest piosenka i bardziej obserwuję faceta, który prowadzi to auto i on mnie obserwuje. I tak jest fajne takie
2: napięcie.
1: Napięcie pod tytułem, czy coś wypali, czy też nie wypali. I przeważnie on to zada. Tak, no, panie Januszu, no jak się pan czuje? Ja mówię, no znakomicie, a o co chodzi? No przecież piosenka. A widzi pan, no zdążyłem się przyzwyczaić, jak to mówią, zdążyłem przywyknąć do takich rzeczy. No, ale cieszę się dlatego, że radia w Polsce grają ten zespół, grają mnie, więc ja powinienem dziękować Bogu, że w ogóle, no ale to taka muzyka, że czy nagramy nowe rzeczy, czy są stare, jednak Lady Punk jest grane, ja to słyszę i słyszę też od ludzi, więc to jest fantastyczne.
0: To pozostajemy jeszcze w podróży z samochodem, bo teraz zespół, który tworzył piosenki, które idealnie słuchało się w trasie. Przed wami Modern Talking w radiu Złote Przeboje.

Takie kawałki robią nam klimat na początek weekendu. Tą Shade, a do tych numerów lat 80. i 90. powrócimy z wielką przyjemnością tuż po sprawdzonych informacjach sportowych, które u nas o 19. Zatem zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już od poniedziałku od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. Cupra Formentor za 129 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, 1 adres, 5 Marek, Łódź Przecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Polki i Polacy tracą dla niego głowę. Zdobywa jedno serce za drugim, żadnego po drodze nie łamiąc. Gotowy na przygody, a jednocześnie otwarty na wspólne długie życie. Nowoczesny, piękny, mocny. Nissan Qashqai. Zakochaj się w nim od pierwszego jeżdżenia. Umów się na jazdę próbną i sprawdź, dlaczego tylu kierowców już go pokochało. Nissan Qashqai.
2: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
3: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata. Reklama.
5: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora na informacje sportowe.
6: Sport w 30 sekund.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Dwa mecze piłkarskiego mundialu obejrzą dziś wieczorem i w nocy kibice. O 21:00 na boisko w Toronto wyjdą Kanadyjczycy, by bez niebędącego wciąż w pełni siły Alfonso Davisa zmierzyć się z Bośnią i Hercegowiną. A o 3:00 w nocy w Los Angeles mecz USA kontra Paragwaj. Magdalena awansowała do półfinału turnieju rangi WTA 250 na kortach trawiastych w Hertogenbosch. Polska tenisistka wygrała z Zeynep Sonmez 6-4, 6-2. Jej rywalką w walce o finał będzie Barbora Krejcikowa.
5: Pogoda. Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na zachodzie. Jutro parasole proszę mieć w pogotowiu i to w całym kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Koszalinie 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa, Rzeszowa, Warszawy, a także Wrocławia. Tam termometry pokażą nawet do 21. To już minuta po godzinie 19:00. Początek weekendu spędzacie ze Złotymi Przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek zabieram Was do słonecznej Italii i do cudownego miejsca, czyli do Apulii, gdzie przez wiele ładnych lat mieszkał ten oto duet. To Albano i Romina Power.

To jedna z najbardziej kultowych kapel brytyjskich lat 70. i 80. Zespół Dire Straits w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na polską gwiazdę, która w 2004 roku zwyciężyła w finale trzeciej edycji programu Idol, po czym wydała swój debiutancki album zatytułowany po prostu Album, który błyskawicznie uzyskał status złotej płyty. Przed wami już teraz w radiu Złote Przeboje Monika Brodka.

Ta artysta, bez którego chyba nie wyobrażamy sobie świata muzyki, urodził się w trakcie nalotu bombowego w Liverpoolu. Jego ulubioną cyfrą była 9, bo urodził się 9 października, a zginął w Nowym Jorku tuż przed północą 8 grudnia. No wtedy w Wielkiej Brytanii był już 9 dzień grudnia. To był John Lennon w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na blondynkę, która w latach 80. nie tylko przyciągała tysiące fanów na koncerty, ale także jej piosenki błyskawicznie podbijały szczyty list przebojów, a za jej sukcesem stoi także zespół Modern Talking. Przed wami CC Catch.

0: Ta artysta, który w latach 80. i 90. bardzo mocno w Europie promował muzykę reggae, to Eddy Grant w radiu Złote Przeboje. No a już za moment pojawi się przedstawiciel takiego nurtu, który pojawił się w latach 80., czyli Italo Disco, artysta, który nagrał jeden przebój, ale za to jaki do dziś sprawia, że gdzieś tam łza w oku nam się zapewne po raz kolejny zakręci. Zatem koniecznie zostańcie razem z nami.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Dziś w Wyborczej poradnik higiena w domu. Co kryje się w gąbce do naczyń? Jak często prać pościel i ręczniki? Gdzie w łazience czai się najwięcej bakterii? Jak prawidłowo dbać o czystość w domu? Poradnik dziś w Wyborczej.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Jedziemy!
17: Dziś ja prowadzę!
18: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
21: To idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
22: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
23: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
24: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
25: Przestań śnić o nowym BMW.
0: Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
1: Gamingowy weekend pełen rodzinnych emocji w Centrum Handlowym Tulipan. Graj, baw się, rywalizuj w turniejach i zgarniaj robuxy. Czekamy na Ciebie w piątek i sobotę, 12 i 13 czerwca w strefie wirtualnej zabawy inspirowanej światami Robloxa i SpongeBoba. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi do Tulipana. Odkrywaj gamingowe nowości, trenuj refleks i podejmuj wyzwania. A jeżeli chcesz przeżyć podróż w czasie, zajrzyj do strefy retro z grami z ubiegłego wieku. Szczegóły na cechatulipan.pl.
2: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Italo Disco lat 80. No sami kochani przyznajcie, że taka muzyka no idealnie sprawdza się na początek weekendu. To Gazebo w Radiu Złote Przeboje. No a my nasze gwiazdy lubimy zaskakiwać pytaniami. Niedawno zapytałem Beatę Kozidrak, czy po tylu latach na scenie czuje się już legendą?
1: No, ja myślę, że to trzeba odbierać w taki pozytywny sposób, bo legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił na show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą. Muzyka cały czas jest dla mnie, jest moją przestrzenią życia mojego, moją pasją. Czy to będą płyty z Bajmem, czy moje solowe. Więc pokazuję wam i sobie również, że to cały czas jest pasja i nie mogę bez muzyki żyć.
0: To po takiej odpowiedzi pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam kawałek Bajmu. To proszę bardzo, w Radiu Złote Przeboje. Ta sama chwila.

0: Tak, na początek weekendu pulsują te największe kawałki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To był duet Łem. No a teraz posłuchajcie, jak w młodości Grzegorz Skawiński był takim małym bobem budowniczym, bo z paru elementów potrafił zbudować pierwszą gitarę.
1: Pierwszą gitarę zrobiłem sobie sam, autentycznie ze starej deski od łóżka. Pomalowałem czymś, co się nazywało Wilbra, było coś takiego. Była to farbka taka, która służyła do zmieniania koloru butów. W ogóle poważnie było za komuny, takie różne cudeńka, nie? No, Wilbrą pomalowałem ją, pamiętam, miała ohydny buraczkowy kolor ta gitara. No i generalnie tam sam zrobiłem sobie progi z drutu, jakieś tam od jakiejś starej gitary akustycznej, gdzieś tam wyhandlowałem od kolegi jakieś klucze, czyli maszynki do strojenia. No generalnie był instrument okropny, nie nadawał się absolutnie do niczego, nawet do patrzenia się nie nadawał. No ale rodzice, gdzieś tam widząc moje wysiłki w tym kierunku, bardzo mnie wspierali i powiedzieli, że jak uzbieram trochę butelek i sprzedam trochę makulatury i złomu, to mi dołożą na prawdziwą gitarę. No i tak pół na pół, pół pieniędzy dała mama z tatą i z babcią, a drugie pół uzbierałem sobie sam i pamiętam, że w sklepie elektrycznym w Mławie między lampami, jakąś tam lodówką, czymś tam wisiała akustyczna gitara, jedna, druga, kosztowała 615 zł. Myślę, że dzisiaj to było pewnie tak, jakby coś tam ze 150 zł kosztowała. No ale wtedy to były duże pieniądze, pamiętam. Nie było tak u nas znowu bogato, żeby rodzice tam wyłożyli sami pieniądze na to. A może chodziło im o aspekt i walor wychowawczy jakoś tam, żeby jednak syn sam do czegoś doszedł. No i do połowy tej gitary doszedłem.
0: Przy najbliższej okazji muszę zapytać Grzegorza Skawińskiego, czy ta jego pierwsza gitara jeszcze przetrwała, czy może gdzieś tam jest schowana głęboko w szafie. A w Radiu Złote Przeboje zespół, który już 20 czerwca wyrusza w kolejną letnią trasę koncertową po Europie. Przed wami Pet Shop Boys.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już w poniedziałek po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl.
10: Gorąco w domu? Markizy Fakro ochronią przed nadmiernym nagrzewaniem. Skorzystaj z promocji do 15 czerwca. Szczegóły www.fakro.pl.
11: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
12: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
13: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.
14: To już 20 na zegarach, początek weekendu. Spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A na dobry początek mam dla was jedną z najpiękniejszych ballad lat 70. Dajcie teraz zdecydowanie głośniej radio, bo w waszych głośnikach zespół Nazaret.

Oryginalną wersję piosenki Gloria skomponował i nagrał w 79 roku włoski piosenkarz Umberto Tozzi, ale w 82 roku ta piosenka tak się spodobała pewnej amerykańskiej gwieździe, że postanowiła nagrać ją na nowo, dodać takiego lekkiego rockowego szlifu, no i wyszedł cudowny, złoty przebój, a ta gwiazda nazywa się Laura Branigan. A w Radiu Złote Przeboje wieczorami także z naszymi gwiazdami wspominamy historię powstania ich najbardziej kultowych numerów. To teraz posłuchajcie, jak zrodziła się piosenka zespołu Kult, Gdy nie ma dzieci, no i o tym wszystkim już teraz opowiem.

0: Dziękuję wam. Kazik Staszewski z tego zespołu.
1: Ona powstała, jak dzieci faktycznie gdzieś wyjechały z moją mamą. Myśmy zostali sami za nią i tam zachowywaliśmy się daleko jakby od ideału. Żeśmy wracali z jakiegoś takiego długiego, nocnego spaceru po krakowskim przedmieściu. Oczywiście ten spacer zakładał w sobie też wizyty w różnych pobocznych miejscach. Tam to nie było, żeśmy szli traktem i kontemplowali, prawda, piękne widoki. Nie, zbaczaliśmy cały czas do różnych lokali. No i wróciliśmy do domu i pamiętam, że tam w ogóle walczyłem, żeby otworzyć kluczem drzwi do klatki schodowej, co mi trochę czasu zajęło. Ania mówi, gdy nie ma dzieci, to jesteśmy niegrzeczni, nie?
0: Po takich wspomnieniach pozostaje mi chyba tylko jedno, no zagrać wam ten numer, a skoro wakacje tuż, to będzie piosenka jak najbardziej na czasie. Kult, gdy nie ma dzieci, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Ich największa popularność miała miejsce w roku 83 do 85 roku, bo wtedy każdy prawie ich kawałek lądował, czy to na szczytach list przebojów, czy choćby był w pierwszej trójce. To Frankie Goes to Hollywood w radiu Złote Przeboje. No a my z naszymi gwiazdami wieczorową porą zawsze uwielbiamy wspominać czasy młodości, czasy szkolne. Ostatnio miałem wielką przyjemność porozmawiania z zespołem Big Day. Zapytałem ich, czy lubili chodzić na lekcje muzyki.
1: Wszystkie możliwe akademie, jakieś takie występy, no to zawsze gdzieś tam występowałam, więc tutaj nie było nigdy źle. Ale pamiętam, że te lekcje muzyki były po prostu nudne, szczerze mówiąc. Że to było jakieś takie natarczywe powtarzanie jakichś takich schematów, a tak naprawdę szkoda, że właśnie nie uczono nas być może muzyki na fajnych piosenkach, które gdzieś tam pewnie zrobiłyby dużo więcej dobrego po prostu w tych dzieciach. Oczywiście, to chyba bardziej to. Myślę, że to bardziej było związane z taką nudą po prostu. A tak w ogóle to szło mi dobrze chyba w miarę.
2: Tak, a mi szło pewnie średnio, ale pamiętam, że w średniej szkole jakiś nabór na siłę do orkiestry dęty i robiłem wszystko, żeby do tej orkiestry dęty nie trafić, bo mi się kompletnie nie chciało tego robić. I pamiętam, że pan, który grał na pianinie i prosił o powtarzanie dźwięków, ja robiłem wszystko, żeby być kompletnie z boku, żeby mnie tylko zostawili w spokoju. Zresztą cała klasa robiła wszystko, każdy wył tak, żeby go nie wzięto do orkiestry dętej, która była w mojej szkole okropna, nie dało się tego słuchać.
1: No może właśnie
2: może
1: dlatego.
2: Wcielano na siłę.
1: A poza tym już wzięto tych wszystkich, tak. którzy nie mieli talentu.
2: Tak jest.
0: Coś chyba wspólnego mam z zespołem Big Day, bo też nie lubiłem chodzić na tak zwane akademie. A w Radiu Złote Przeboje powracamy do tych największych kawałków lat 80. i 90. w ten piątkowy wieczór. To już teraz Susan Vega.

0: Lubię od czasu do czasu powrócić do albumu Bad, no i wyciągać z niego takie oto muzyczne perełki. To słynny Smooth Criminal w radiu Złote Przeboje, no i Michael Jackson. A już za moment pojawi się gwiazda, która w 2010 roku wygrała Eurowizję. To będzie Lena, zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już jutro o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: TPOPL.
17: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Nie musisz jeździć po całej Łodzi, żeby znaleźć najlepsze oferty. Mistrzowska oferta jest pod jednym adresem. Seat Leon 1.5 TSI już za 94 900 zł. Volkswagen Golf 1.5 TSI z automatyczną skrzynią DSG za jedyne 102 900 zł. Skoda Octavia 1.5 TSI DSG za 109 900 zł. Cupra Formentor za 129 900 zł. A Volkswagen Caddy może być twój już za 129 900 zł netto. Grupa Bednarek, 1 adres 5 Marek, Łódź Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl.
22: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
23: Gabinet masażu, słucham.
24: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
23: O, cześć, a co się dzieje?
24: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
23: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
24: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
23: Kochana, sam go stosuję.
25: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
21: Przestań śnić o nowym BMW. Nadszedł czas na realizację marzeń. Radość z jazdy jest bliżej niż myślisz. Ekstremalnie niska wpłata. Ekstremalnie dobra rata. Teraz w BMW Premium Arena BMW X1 od 999 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 1199 zł netto miesięcznie. Oraz BMW X3 od 1785 zł netto miesięcznie. Wkład własny 10%. Wszystkie modele wyposażone w pakiet M-Sport. Premium Arena. Twój dealer BMW w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. PremiumArena.pl. Stłuczka? Kolizja? Bez obaw. Twój samochód znowu będzie jak nowy. Postaw na autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy marek Volkswagen, Skoda, Seat, Cupra, Bednarek. Bezgotówkowe naprawy, samochody zastępcze oraz fachowe doradztwo i pomoc przy likwidacji szkód. Grupa Bednarek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub umów się na www.bednarek.com.pl. Wybierz oryginalną jakość i krótkie terminy napraw.
0: Tato, idziemy do Galerii Łódzkiej. Musisz koniecznie zobaczyć wystawę BMW.
2: A będzie R2? Mój dziadek takim jeździł.
3: Wyrusz w niezwykłą podróż przez historię motoryzacji w Galerii Łódzkiej. Zobacz ponad 20 klasycznych samochodów i motocykli kultowej marki. Wystawa trwa od 3 do 29 czerwca. BMW. Doskonałość na najwyższych obrotach.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Reklama.

0: To gwiazda, która 16 lat temu tym numerem podbiła Eurowizję, to Lena w radiu Złote Przeboje. Niektóre polskie gwiazdy miały tą wielką przyjemność zagrania jako support przed wielkimi muzykami tego świata. To teraz posłuchajcie, jak po latach koncert przed Bobem Dylanem wspomina Kasia Kowalska.
1: Ja myślę, że dobrze, że byłam wtedy bardzo młoda i nie zdawałam sobie sprawy z tego... Wiedziałam, kim jest Bob Dylan, no oczywiście, ale z powagi tego koncertu i z tego, kto był na sali, kto przyszedł na koncert Boba Dylana, byli tam wszyscy. Dobrze, że nie myślałam wtedy o tym w ten sposób, bo pewnie nie wydobyłabym żadnej nuty z siebie. Młodość ma te plusy, że człowiek do pewnych rzeczy podchodzi z dużo większą odwagą, tak, nie analizuje, nie zakłada, nie boi się, więc pamiętam, że poznałam jego zespół, bo z nim to nie było szans, żeby w ogóle tam nawet autograf dostać, w ogóle on chyba nawet wręcz z żadnym z dziennikarzy nie chciał się spotkać. To były dwa koncerty, jeden był w sali kongresowej w Warszawie, drugi to był na Błoniach w Krakowie, słynny koncert, gdzie zlał deszcz cały koncert. I poznałam tylko muzyków przesympatycznych, zresztą oni przyszli zobaczyć nasz występ. To było dla mnie takie właśnie niesamowite, że oni są tacy otwarci, normalni, chętni do rozmowy, kurczę, a my tacy zawstydzeni, tacy gdzieś zawsze z boku. No ta mentalność wtedy dała mi dużo do myślenia, nie? Że ci Amerykanie jednak mają jakoś tam inaczej w tych głowach.
0: Jeszcze niejednokrotnie w piątkowe wieczory będziemy powracać do tych polskich artystów, którzy mieli przyjemność zagrania z wielkimi muzykami tego świata. A w Radiu Złote Przeboje teraz idealna piosenka, która rozkręci nam ten początek weekendu. Przed wami Lubega.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
6: Reklama.
7: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
8: Weekendowe wydanie programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM, Bartosz Lichawski. O stałej porze kłaniam się i zapraszam. Program tradycyjnie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. A propos przestrzeni, słuchajcie, czy wy mieliście okazję zobaczyć albo usłyszeć F-35? Tak, polskie samoloty wielozadaniowe F-35, które powitały się w ten sposób z Polską, z Łodzią w tym przelocie zapowiadanym tutaj też szeroko i medialnie. No mnie szyja od patrzenia na łódzkie niebo boli do tej pory, ale przyznam wam szczerze, no nie widziałem, ani nie słyszałem. Albo stałem nie w tym miejscu, co trzeba, albo one takie szybkie. F-35 w polskiej służbie robią wrażenie tak jak F-16 i to wszystko wiąże się u mnie ze wspomnieniami z dzieciństwa. No jako retkiniarz, nieopodal Lublinek, no więc jako mały Bartoszek patrzyłem w niebo i oglądałem tam niesamowite historie, bo to, drogie dzieci, to było wtedy inne lotnisko. No tak, że już tak sobie wspomnę, nie wiem, pamiętacie może te czasy, kiedy to, nie wiem, w latach 80. latały na łódzkim niebie piękne samoloty, nie wiem do końca, czy na pewno takie są ich nazwy, jak je zapamiętałem z różnych pikników lotniczych, ale to chyba był Antek, ten taki dwupłatowy, wiecie, spadochroniarze skakali często z Antka i też obserwowaliśmy właśnie te niezwykłe wyczyny podniebne, czyli Antonow AN-2 chyba, tak, Wilga, inne takie szkoleniowe. No dzisiaj też latają samoloty szkoleniowe, jeden jest taki czerwono-biały, nie pamiętam jak on się nazywa, syn mi opowiadał, dlatego że podczas wycieczki przedszkolnej miał okazję zasiąść za sterami. Haha, fajne rzeczy, fajne rzeczy. No dzisiaj wracam do tego, o czym też napisała na swoim profilu pani marszałek województwa Joanna Skrzydlewska, że najpiękniej F-35 będą wyglądały nad rondem lotników lwowskich. Pamiętam, że to była taka poranna zapowiedź tego przelotu. Samo rondo lotników lwowskich to przecież pamięć o bohaterach, którzy bronili Łodzi, bronili łódzkiego nieba w 1939 roku we wrześniu podczas tych nalotów armii hitlerowskiej. Słuchajcie, ten wątek lotniczy to jest też coś, co ja zapowiadałem zresztą w programie Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Sam Marcin Gortat zapraszał na wielki mecz Gortat Team versus NATO Team Air Force. Właśnie, właśnie, drużyna Marcina Gortata kontra lotnicy, piloci, myśliwców NATO. Natomiast słuchajcie, te wątki, jakie splatają się tutaj w mojej wypowiedzi, a mówię tutaj z jednej strony o historii, z drugiej o współczesności, też przeplatać się będą w trakcie rozmowy z gościem dzisiejszego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, dlatego że mówić będziemy o bardzo ważnym i ciekawym w formie wydarzeniu, czyli o kolejnym festiwalu Rewolucja. Muzeum Tradycji Niepodległościowych zaprasza. Muzeum Tradycji Niepodległościowych organizuje kilka dni świetnych okazji do tego, by lepiej przyjrzeć się łódzkiej rewolucji, by lepiej zrozumieć rewolucję 1905 roku, ale to nie będzie tylko i wyłącznie takie ujęcie właśnie historyczne, że drugie dzieci, oto w 1900... No nie, nie, nie, słuchajcie, atrakcyjna forma spotkania, dyskusje, warsztaty, oczywiście wielka rewolucyjna parada, a do tego wszystkiego bardzo ciekawa koszulka, która powstała na bazie bardzo ciekawego i symbolicznego obrazu, no i bunt rozpatrywany w różnych długościach, szerokościach geograficznych, w różnych kręgach kulturowych, no a także w różnych sprawach bunt jako forma niezgody. Przeciwko czemu buntujemy się dzisiaj? Przeciwko czemu buntują się różne narody, różne kultury, różne środowiska, bo o tym też będzie ten festiwal. No i już zdradzę, że to za kilkanaście minut mój gość powie także o bardzo ciekawym wątku już na początek tego festiwalu, a mianowicie bunt przeciwko, no powiem najogólniej, technologii, ale gdybym miał doprecyzować wydarzenia związane z tegoroczną zbliżającą się edycją, to trzeba wskazać bunt przeciwko sztucznej inteligencji. Bardzo ciekawe ujęcie, o tym wszystkim porozmawiamy sobie lada moment i za chwilę. Dziś też w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, między innymi kina, jak zwykle w weekend, ciekawy festiwal, francuskie kino. No generalnie już wystartował 17 przegląd nowego kina francuskiego w Łodzi. Kino niezwykłe, za każdym razem ważne, mądre, zaangażowane. No ale takie tytuły właśnie mądre, zaangażowane, ciekawe znajdziemy po prostu także w repertuarze łódzkich kin, również wśród premier, bo przecież między innymi mamy piękną opowieść Drugie Życie. Jak mówi napis na plakacie do tego filmu, ten plakat bardzo mocno jest eksponowany w gablotach łódzkich kin, zwraca uwagę taką piękną, ciepłą kolorystyką, uśmiechem tej głównej bohaterki. Nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. Lubię takie kino, będzie można zobaczyć je w ten weekend, w najbliższych dniach, jeszcze z dopiskiem premiera. Będę mówił także dzisiaj między innymi o takim cyklu, który w Łodzi uskuteczniany jest od wielu sezonów kulturalnych, czyli Helios na scenie, a także o czymś zupełnie nowym, co już dało nam wiele tytułów i da kolejny. Helios Replay to takie powroty do przeszłości, do znakomitej kinematografii światowej. W niedzielę będziemy mogli zobaczyć film Romana Polańskiego, który, ojejku, przyznam szczerze, no troszkę się zawahałem, czy powiedzieć mój ukochany, mój ulubiony, bo akurat bardzo cenię Romana Polańskiego, jeśli chodzi o reżyserię, opowiadanie pięknych historii, ale myślę, że z wielu powodów ten film jest po prostu jednym z najważniejszych filmów na świecie. I tak to na razie zostawię, a do kina Helios w sukcesji do Charlie'ego zajrzę, moment, słuchajcie, za kilka minut, dlatego że też dzisiaj w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM kilka słów o fotofestiwalu, bo ten już od czwartku. Powiem także o Szkole Spojrzenia. To miłe spotkanie w Muzeum Pałac Herbsta. Szykuje się także miłe spotkanie ze sztuką na Księży Młynie, stacja Księży Młyn. Sporo tych informacji mam, więc żeby nie uległy przedawnieniu, przechodzę już do szczegółów. A na początek...
3: Ciekawy spektakl.
8: Na początek o tym, że sezon teatralny w Łodzi powoli się kończy. No, u jednych szybciej, u innych jeszcze potrwa, biorąc pod uwagę, że będziemy mieli także wiele spektakli, wiele grania, również w miesiącach wakacyjnych, czyli na przykład w lipcu. Ale dzisiaj konkretnie Teatr Jaracza, no i Pranie mózgu. To jest bardzo ciekawa opowieść, bo to jest też finał opowieści Na czas chaosu, no i projekt, tak naprawdę projekt teatralny, którego twórczynie i twórcy chcą zmierzyć się z dezinformacją i propagandą. Mówimy tutaj o czymś, co obecne jest generalnie w szeroko pojętych mediach, źródłach, komunikatach, co gdzieś wpływa na nas, na nasze postrzeganie świata, na rozumienie, na sądy. No i też jakby cały ten projekt ma wpłynąć na to, jak będziemy podchodzić do informacji, która gdzieś tam nam śmignie, mignie, zaskoczy, poruszy.

0: 19 czerwca. Czerpie z rozwijającej się dyscypliny naukowej, z dokonań neuropolityki, czyli z tego badania podłoża biologicznego, politycznej aktywności człowieka. To wszystko niezwykle interesujące, słuchajcie, to taki, jak się mówi, esej sceniczny. No i pytanie, czym jest postprawda, prawda? No i mamy odpowiedź tutaj płynącą ze strony Teatru Jaracza w Łodzi. To okoliczności, w których do kształtowania opinii publicznej wykorzystuje się w przekazach medialnych nie fakty i obiektywne dane, a emocje i osobiste przekonania. Mamy z nią do czynienia codziennie. No a też tego dnia, konkretnie 19 czerwca o 19 na małej scenie zaprezentują się dwie znakomite aktorki Teatru Jaracza, Monika Badowska i Matylda Paszczenko. Ja tylko dodam, że jak tłumaczy Julia Kowalczuk, która jest jednocześnie konsultantką naukową spektaklu, propaganda działa w dwie strony. Tu sięgam po cytat, żeby manipulować ludźmi, trzeba bardzo dobrze rozumieć, co w nich wywołuje emocje, czego chcą. Co ich motywuje w życiu, jakie mają zasoby poznawcze. Dlatego, żeby opierać się na propagandzie, musimy dobrze znać siebie i wiedzieć, co w nas wywołuje emocje. Ciekawa opowieść, słuchajcie, jeszcze raz przypomnę, scenariusz i reżyseria Magda Szpecht, dramaturgia, scenariusz Szymon Adamczak, scenografia, kostiumy, światło Janek Simon, muzyka Krzysztof Kaliski, wspomniana Julia Kowalczuk, to współpraca naukowa, a do tego dojdzie też wideo i współpraca artystyczna Michał Rogulski, choreografia Magda Jędra, inspicjentka, suflerka Anna Królikowska, no i jeszcze konsultacja merytoryczna dotycząca dezinformacji Adam Sokołowski, a na scenie, tak jak wspomniałem, Monika Badowska, Matylda Paszczenko, choć gościnne Julia Kowalczuk także się tutaj pojawi, warto na to wskazać. Premiera 19 na małej scenie Teatru Jaracza o 19, ale w środę 17 czerwca, słuchajcie, będzie taka próba medialna, więc będę mógł nieco więcej już opowiedzieć o tym spektaklu. Pranie mózgu w Jaraczu.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Tak sobie myślę, że spoglądamy na łódzkie niebo nie tylko po to, żeby zobaczyć przelatujące F-35, jak to mieliśmy okazję chwilę temu, ale także, no właśnie, żeby obserwować gwiazdy, planety, bo pięknie dzieje się na łódzkim niebie. Opowiadałem o tym, kiedy mieliśmy takie bliskie spotkanie Jowisza z Wenus. No, generalnie spoglądamy na łódzkie niebo także patrząc, jaka pogoda, bo od tego wiele zależy. Od tego, jaka jest pogoda, zależy też frekwencja, popularność wielu wydarzeń. No a przyznam szczerze, że trzymam bardzo mocno kciuki, żeby jednak niebo nad Łodzią było takie rozchmurzone, bezchmurne, zadowolone z siebie, że może nam prezentować całą swoją okazałość i piękno także po zachodzie słońca, no bo mówimy tutaj o zbliżającej się polówce, o tym festiwalu filmowym, oczywiście letnim, wakacyjnym, na świeżym powietrzu, więc tutaj pogoda ważna sprawa. Mówimy tutaj o koncertach, o wydarzeniach na Piotrkowskiej, o lecie w Łodzi, ale także o plaży na rynku Włókniarek Łódzkich. To wszystko od czwartku, no i tutaj kalendarzowe lato rzeczywiście rozpoczęło się wcześniej. Powróciła jedna z najbardziej lubianych przez łodzianki, łodzian, ale także turystów przybywających do naszego miasta atrakcji, czyli plaża, niemal 900 ton drobnego, miękkiego, takiego nawet nie żółtego, a białego, miękkiego piasku, wygodne leżaki, do tego wszystkiego palmy rzucające cień, animacje i atrakcje. Lato w mieście. Tak jest, słuchajcie, to oczywiście jedna z największych atrakcji Łodzi, a do tego wszystkiego no inne wydarzenia, które także potrzebują dobrej pogody. To myślę także statek piracki pełniący funkcję placu zabaw. Tutaj nad bezpieczeństwem czekają także z animacjami i aktywnościami ci wszyscy i te wszystkie, które organizują właśnie gry i zabawy. Do tego wszystkiego zapowiadałem przecież 30. edycja Basketmanii. Piękna jubileuszowa edycja pięknej imprezy dla fanek i fanów koszykówki, takiego streetballu, prawda? No to jest legenda. To też są piękne wspomnienia z rozgrywek. na Piotrkowskiej. Lato w Łodzi. Oj, słuchajcie, faktycznie, lada moment rozpoczyna się też 27. edycja Wędrownego Festiwalu Filharmonii Łódzkiej. No, kolory Polski to też jest coś, na co się czeka i co jest oczywiście wpisane w letnią, wakacyjną atmosferę Łodzi i naszego regionu. To też piękne koncerty w Altanie, spacery, zajęcia, do których zachęca i zaprasza Zielona Łódź, dlatego, że przypominam, to nie tylko spacery,

0: spacery, nie tylko wycieczki rowerowe, nie tylko wspomniane koncerty, ale także kursy samoobrony, a także na przykład joga w parku, czy bezpłatne zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne dla seniorów w ramach łódzkiego budżetu obywatelskiego. Park Podolski, Park Szarych Szeregów, Park Abramowskiego i Zieleniec przy Jesionowej. A już teraz...
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Okej, to zrobimy tak. Za chwileczkę gość, za chwileczkę rozmowa, no bo faktycznie zbliża się rewolucja. Rewolucja w Łodzi, rewolucja na nowo, rewolucja historycznie, no festiwal, rewolucja. Słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, ważne, odpowiedzialne, umiejętne połączenie historii, przeszłości z teraźniejszością. To jest projektowanie przyszłości, wręcz. Ciekawa sprawa, ciekawe zagadnienia. To za chwileczkę z gościem dzisiejszego weekendowego wydania programu Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM o szczegółach. O szczegółach tegorocznej edycji. Choć nadal, słuchajcie, w pewien sposób ogólnie, prawda? No zrobimy taką ideę, opowiemy ogólnie o tych wszystkich zagadnieniach, wydarzeniach i sposobach komunikacji festiwalowej. No a wszystkie szczegóły już tak rozpiska, co, gdzie, kiedy, o której, dla kogo, kto wystąpi i tak dalej. No to wszystko w tym rozbudowanym programie festiwalowym znajdziecie na oficjalnej stronie. Także dzisiaj też ważne rzeczy, ale no zawsze strona festiwalu, danego festiwalu, którym jesteście zainteresowani, najlepiej porządkuje całą wiedzę, tak szczegółowo punktując kolejne wydarzenia. Natomiast później jeszcze, no między innymi kino, tak jak też to obiecywałem, słuchajcie, i tak jak no generalnie odbywa się to w trakcie naszych weekendowych spotkań w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Tak jest, słuchajcie, no mamy weekend premier, ale mamy też weekend pokazów specjalnych. No między innymi właśnie wskażę te niedzielne, które przed nami. Dają one możliwość, by wybrać się do kina nawet rodzinnie, co podkreślam, a jest to bez wątpienia zaleta. No dobrze, słuchajcie, dużo jeszcze mam tematów dzisiaj, więc żeby zdążyć ze wszystkim, przejdę już do kolejnych. No a to właśnie wieści a propos rewolucji i festiwalu. Rewolucja.
1: Nie możesz tego przegapić.
2: Sebastian Adamkiewicz, kustosz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
0: Panie doktorze, no witam w Co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101,3 FM. Cieszę się, że znów się mamy okazję spotkać, bo choć o muzeum opowiadam regularnie, wszystkie informacje, które przekazuję, to czynię to na bieżąco. Spotykamy się też z przedstawicielami właśnie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. No wręcz regularnie, bo sporo się u was dzieje i ciekawie to podkreślam, w fajnej formie, o tym sobie też porozmawiamy. Natomiast teraz pomówmy o tym, co wystartuje 19 czerwca. 19 czerwca festiwal Rewolucja. To do 21. No i mówimy znów o zrywie, mówimy o sprzeciwie, mówimy o buncie, ale no właśnie, w tym roku troszkę podobnie, bo też mówiliśmy o tym w poprzedniej edycji. Ja przypomnę, że to była no oczywiście taka edycja wyjątkowa, bo jubileuszowa, prawda? Rewolucja 1905 roku w roku 2026, ale ta też będzie wyjątkowa, też będzie bardzo ciekawa, jest mocno rozbudowana, bo właśnie ten sprzeciw, ten brak zgody, prawda? Bunt. Wy ujmujecie tutaj z jednej strony w tym takim kontekście historycznym, ale z drugiej strony to pojęcie przenosicie na teraźniejszość, prawda? Mówimy sobie niedaleka przeszłość, dzisiaj, może jutro, nawet bunt w różnych przestrzeniach życia społecznego, w technologii, bunt... O, bunt społeczeństw! Myślę, że to też jest takie ważne zagadnienie, bo ten bunt społeczeństw, ten sprzeciw, ta niezgoda będzie rozpatrywana w kontekście też różnych kultur, różnych szerokości, różnych długości geograficznych, a to też jest takie uniwersalizowanie, prawda, tego zjawiska.
2: To już w tej pierwszej edycji tak staraliśmy się trochę poszerzyć to pojęcie rewolucji i opowiadać nie tylko o wydarzeniu historycznym, ale przede wszystkim odnosić to gdzieś do współczesności. I teraz idziemy po prostu krok dalej. Faktycznie ta edycja festiwalu Rewolucja, ona przede wszystkim skupia się na różnych doświadczeniach rewolucji, buntu, sprzeciwu, bo myślę, że to są takie wartości, które są uniwersalne. Każde pokolenie, każdy świat się buntuje przeciwko czemuś. No i stawiamy takie w tym roku pytanie, przeciwko czemu my się z kolei buntujemy. No i pierwszym takim pytaniem, chyba podstawowym, jest to, czy buntujemy się przeciwko technologii, która nas otacza i która zatacza wokół nas coraz węższe kręgi, nie szersze, ale właśnie węższe kręgi. No a mamy ku temu też ciekawy pretekst historyczny, dlatego że w Łodzi w 1861 roku miał miejsce jedyny na ziemiach polskich przypadek luddyzmu, czyli niszczenia maszyn. A właśnie w Łodzi w tym właśnie roku wybuchł bunt przeciwko maszynom i tkacze łódzcy, którzy wykonywali pracę taką manufakturową na takich prostych krosnach, zbuntowali się przeciwko maszynie parowej, przeciwko zmechanizowanym warsztatom. No i te maszyny niszczyli. I my się do tych wydarzeń odwołujemy i pytamy, czy dzisiaj człowiek się będzie buntował przeciwko technologii. I taki panel, taka dyskusja wokół tego zaczyna nasz festiwal.
3: No tak, no to przypomnijmy. Wszystko zaczyna się 19 czerwca. Festiwal Rewolucja w Łodzi do 21 czerwca. No i pytanie o bunt, pytanie o sprzeciw. Czym jest dzisiaj we współczesnym świecie? No i to jest ciekawe, bo rzeczywiście ten motyw obrazu, który możecie zobaczyć w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, jest no, na koszulkach tegorocznej edycji festiwalu Rewolucja. Bunt przeciw maszynom. Słuchajcie, no można by powiedzieć, mamy tutaj klamrę. W pewien sposób historia zatoczyła koło, prawda? No bo dzisiaj też mamy te obawy, mamy wręcz niechęć, buntujemy się wobec technologii. Myślę tutaj o głównie sztucznej inteligencji, która wyzwala tyle emocji, ale i obaw, prawda? AI odbierze pracę, zastąpi człowieka albo zacznie tworzyć dzieła, skoro potrafi, ale czy to są dzieła? No a skoro się ludziom podobają, ale zaraz, to człowiek przestaje być potrzebnym, by tworzyć, by opowiadać poprzez sztukę. Jak to wszystko wygląda? No na razie wygląda to tak, że są te obawy, prawda? Że jest już jakiś rodzaj buntu wobec sztucznej inteligencji, jej obecności w no, jakiejś tam przestrzeni, bo tych przestrzeni jest bardzo dużo i to też na festiwalu będzie okazja do tego, by to spróbować dookreślić, by postawić gdzieś granice, by zauważyć, dostrzec może, w których przestrzeniach jest przyzwolenie, wręcz zachęta i wpuszczamy, no tutaj w tym przypadku działania sztucznej inteligencji, czy jednak mówimy stop AI, tutaj wykluczamy AI. Tych przykładów takiego zamknięcia dla sztucznej inteligencji, no już można mnożyć, dlatego że to między innymi Łódzkie Skrzydła, przegląd piosenki o Łodzi, piękny wręcz festiwal, ale tam jasno było napisane w regulaminie, że jeżeli jest to piosenka napisana, stworzona, to w cudzysłów, przez sztuczną inteligencję, no bo nie stworzona, tylko wytworzona z zapożyczeń, prawda? Kultura remiksu się kłania. No to generalnie sztucznej inteligencji dziękujemy. No to jeden z przykładów, ale no jest to zjawisko, prawda? Poparte. No jeszcze raz możemy chyba użyć tego słowa sprzeciw albo wręcz bunt. O tym będzie mowa na festiwalu Rewolucja i stąd też ten przepiękny przecież obraz, który jest na koszulkach tegorocznej edycji, jako takie połączenie historii, teraźniejszości, no i wręcz przyszłości. Ja chcę zapytać jeszcze o jedną bardzo ciekawą i ważną rzecz w ramach zbliżającej się edycji festiwalu Rewolucja. Mówiliśmy o tym, że to jest takie poszerzenie spektrum dostrzegania tego buntu, tej niezgody, prawda, społecznej. I w tym roku też no, bardzo szeroko tutaj poprzez pokazy filmowe, koncerty, dyskusje, warsztaty będziecie wskazywać też na bunt w innych długościach i szerokościach geograficznych. To jeszcze raz podkreślamy, żeby pokazać, że bunt jest pewną wartością uniwersalną, choć dotyczy lokalnych wręcz problemów i o tym będzie też niejedna rozmowa tutaj u nas w Łodzi.
2: Tak, bo na przykład pytamy o bunt na Bliskim Wschodzie. 21 czerwca będziemy mieli taki panel poświęcony 4 wspaniałe kobiety. Wydawałoby się, że o Bliskim Wschodzie to tylko mężczyźni potrafią opowiadać. Nie, mam 4 wspaniałe panelistki, które opowiedzą nam o tym, jak buntują się ludzie na Bliskim Wschodzie. Trochę chcemy uciec od konfliktu izraelsko-palestyńskiego, bo to nie jest jedyny bunt, który się dzieje na Bliskim Wschodzie. Ale jest na przykład feminizm arabski. Wiecie Państwo, czym jest feminizm arabski? Dowiemy się, przyjedzie do nas pani Karolina Rak, która pracuje na co dzień na Uniwersytecie Jagiellońskim i będzie nam opowiadała chociażby o tym. Ale będziemy opowiadali też na przykład o bliskowschodnim street arcie. Ale będziemy też opowiadali o tym, czy w ogóle w islamie można się buntować. ale nie tylko w islamie, ale będziemy mieli też panel poświęcony Kościołowi katolickiemu. Czy w Kościele katolickim można się buntować? I tak dalej, oczywiście, no, jakby oczywiste dla nas było, że musimy zapytać o bunt w Stanach Zjednoczonych. Bo Stany Zjednoczone to jest dzisiaj ten teren, o którym też rozmawiamy, dyskutujemy, tam cały czas się coś dzieje, jest cały ruch MAGA, trumpizm, czy to jest bunt, czy bunt może mieć wymiar konserwatywny. To są setki pytań, które zadajemy o świat współczesny. No i oczywiście też w nawiązaniu do historii, w nawiązaniu do kinematografii, no bo ten festiwal taki jest. To musi być festiwal wielu sztuk, wielu sposobów opowieści. No oczywiście to jest przede wszystkim rozrywka intelektualna, ale też ubudowana szeregiem wydarzeń. No i wracamy chyba do tego ważnego, kluczowego wydarzenia festiwalu, jakim jest Marsz Rewolucja. W sobotę o 17.30 znowu przemaszerujemy przez Łódź w strojach historycznych, no bo będziemy wspominali powstanie łódzkie.
3: Oj tak, ważne wydarzenie. Mówię z jednej strony o tej historii, jaka się tutaj rozegrała u nas w Łodzi, z drugiej, jaka się rozgrywa za sprawą festiwalu, bo ten pochód, ten przemarsz inscenizowany, wręcz teatralizowany, jest zawsze no, bardzo dobrze odbierany, tutaj fotografowany, potem umieszczany w mediach społecznościowych, bo to jest wydarzenie. To jest wydarzenie. To będą wydarzenia. Słuchajcie, będzie ich sporo od 19 do 21 czerwca. Festiwal Rewolucja. Ja do rozmowy wrócę za chwilkę, bo teraz kina.
4: Kina.
3: No kina. Słuchajcie, piękne rzeczy w kinach. Ależ się dzieje. Myślę tutaj nie tylko o premierach, chociaż premiery też i ciekawe, i różnorodne. I Steven Spielberg zagląda i od tego zacznę tak naprawdę, no bo mamy Dzień Objawienia. Bardzo ciekawy film, no nie, ja jeszcze nie widziałem, słuchajcie, ale no, wszystko co wiem na temat to wam powiem, bo uważam, że to się film zapowiadał jako niezwykle ciekawy, interesujący, wspaniały. Nie tylko dlatego, że to Steven Spielberg, nie tylko dlatego, że zaprosił do filmu m.in. Emily Blunt czy Colina Firtha. To po prostu bardzo ciekawy temat, no i zdaje mi się, będzie piękna muzyka, te piękne sceny, które najlepiej wybrzmiewają na wielkich srebrnych ekranach. No a propos muzyki i w ogóle dźwięku, to Kino Helios w sukcesji gra ten film z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos, także na rozłożystych fotelach w salach Dream, więc jakby coś, no to proszę bardzo, można oglądać. Mam wskazać jakieś przykłady godzinowe? Proszę bardzo, na przykład jutro o 14.45 to właśnie w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Albo na przykład też o 17.00, albo o 18.00 też Dream, Dolby Atmos. Także wieczorem, proszę bardzo, 20.15 albo 21.15 to akurat Dream, Dolby Atmos. Zresztą dzisiaj też tak jest. 21.15 Dream, Dolby Atmos. Także generalnie, słuchajcie, sporo mamy tych seansów, no bo to Spielberg, prawda? Steven Spielberg współpracujący tutaj z Davidem Koeppem przy tym scenariuszu i opowieścią o tym, co gdybyśmy się dowiedzieli, że generalnie nie jesteśmy sami we wszechświecie, że nasza planeta tak, ale... A no właśnie, i na dodatek są na to dowody, że... Ale i na dodatek i okazuje się, że tak. Nawiązano kontakt. To jest ciekawe pytanie o to, w co wierzymy, jakie mamy przekonania, jakie są teorie spiskowe, ale także o jakąś tak zwaną siłę wyższą, prawda? Coś, czego może nie pojmujemy naszym umysłem, ale jednak okazuje się, że ja wszędzie stawiam pyk, pyk, pyk, trzy kropeczki. Niech ten wielokropek będzie faktycznie świadectwem mojej urwanej myśli na temat tego, o czym jest ten film, bo jeszcze raz mówię, jeszcze nie widziałem, ale Steven Spielberg. Natomiast widziałem, słuchajcie, film E.T. Spielberga z 1982 roku. Wy też? No generalnie kultowa pozycja. To też jest trochę o tym, no nie?
5: E.T. on home.
3: No, generalnie E.T. to świetny stwór z innej galaktyki, natomiast tu jak będzie, możemy się o tym przekonać, jak słyszymy bardzo dużo seansów przez ten weekend w sobotę i w niedzielę od poniedziałku też 2, 4, 6, 7, także w salach Dream i także między innymi z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Nawet widzę tutaj za każdym razem. Premierowo także Drugie Życie. To jest bardzo ciekawy dramat i romans o tym, że nigdy nie jest za późno, by żyć własnym życiem, by zawalczyć o siebie, prawda? Mało tego, by jeszcze zakochać się, poczuć miłość, zachwycić się. Zawsze jest na to moment, pora i czas. I zawsze trzeba znaleźć w sobie siłę, by o siebie zawalczyć. Piękna opowieść, jaką możemy teraz oglądać, na przykład jutro o 13 albo o 18.45. Drugie Życie to druga premiera w kinie Helios w sukcesji.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM. Co jest grane w Łodzi?
3: To jest Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi. Tak, weekendowe wydanie. Ja do kin jeszcze wrócę, dlatego że mam dla was kilka arcyciekawych pokazów specjalnych. To będzie między innymi w takim cyklu, który myślę, że już jest świetnie znany w Łodzi, Helios Replay. No właśnie, w kinie Helios w Łodzi, dzięki temu, że mamy ten cykl, mamy też okazję do powrotu do przeszłości. I tak obejrzeliśmy film Powrót do przyszłości. Tak prezentowany był film Zawieście Czerwone Latarnie, Podziemny Krąg i tak dalej, Top Gun i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tych filmów, tych tytułów było już mnóstwo, ale zwracam uwagę teraz na najbliższe spotkanie, dlatego że będziemy mogli zobaczyć film genialny. Piękny, poruszający, przejmujący, niezwykły, aktorsko, muzycznie, fabularnie. Piękna to historia. Historia wielokrotnego oglądania, wielokrotnych wzruszeń. Ścieżka dźwiękowa do tego filmu jest rozbrajająca. Ja mam gęsią skórę, kiedy mówię i o tym filmie, i o tej roli, w głównej roli Adrian Brody. No i o muzyce, ale to dobrze, to za sekundeczkę nieco więcej szczegółów, bo to jest film, który wraca zrekonstruowany cyfrowo, wraca do nas i będzie prezentowany po wielu, wielu latach od premiery, a była to premiera roku 2002. Dobrze, to szczegóły lada moment i za chwilę, natomiast słuchajcie, dziś też powiem o 17. przeglądzie nowego kina francuskiego. Kino niezwykłe, wartościowe, przejmujące, poruszające, no generalnie współczesne, o tym, co najważniejsze dzisiaj dla Francji, Europy, dla świata, dla jednostki i społeczeństw. Fajna rzecz, niezwykle ciekawa, festiwal się przegląd, no w zasadzie przegląd się rozpoczął właśnie od no, niezwykłej opowieści, Obcy, reżyseruje François Ozon. To była też premiera na festiwalu filmowym w Wenecji, bardzo dobrze przyjęta. Film też został bardzo dobrze przyjęty przez łódzką publiczność o poszukiwaniu sensu. Bardzo oszczędna forma, ale wszystko na podstawie też no, bardzo popularnej powieści, bestseller, adaptacja filmowa. No dobrze, powiem co jeszcze będzie można zobaczyć w ramach spotkania z tą znakomitą, no piękną, bo z tradycjami, kinematografią francuską. Natomiast słuchajcie, teraz wracam na festiwal. Festiwal Rewolucja. Ten rozpocznie się 19 czerwca i potrwa do 21. Bunt przeciwko technologii, przeciwko sztucznej inteligencji, przeciwko temu wszystkiemu, co dotyczy społeczeństwa, jednostki i społeczeństwa też różnych krajów, różnych kultur. Bliski Wschód, Czechy, Słowacja, Stany Zjednoczone, także Polska i tak dalej, bo wszystko wyrasta generalnie z Łodzi, z buntu łódzkiego, z historii rewolucji 1905 roku, ale o takiej historii właśnie tutaj zwracam się już bezpośrednio do mojego gościa, panie doktorze Sebastian Adamkiewicz. Tych wydarzeń przecież macie mnóstwo dla nas. To jest program, który no bardzo gęsto, bardzo często, za każdym razem daje możliwość odkrywania historii, ale w sposób taki właśnie, no powiedziałbym nawet w wielu momentach nieoczywisty. Na pewno za każdym razem bardzo atrakcyjny w formie, no bo generalnie można ulec takiemu złudzeniu, które to gdzieś budowane było, być może w niejednej szkole na tak zwanej nudnej lekcji historii, prawda? A w 1900, a w 750, a w 1300, generalnie wykuwanie na blachę, prawda? Tutaj wy mówicie o ważnych zjawiskach, zdarzeniach, faktach historycznych, ale w bardzo przystępnej, w bardzo otwartej formie. Tak, by komunikować się nie tylko z młodymi ludźmi, ale by rzeczywiście dać ten język na tyle szeroki i na tyle też powiedzmy otwarty, prawda? Żeby zainteresować się historią. Historią Łodzi, ale także historią, która działa się w Łodzi na tle innych wydarzeń, albo ma znaczenie, wartość także dla dzisiejszych pokoleń, dla dzisiejszych społeczeństw. No przede wszystkim łodzianek i łodzian, ale mówimy, że to są bardzo często podejmowane tematy lokalne, ale traktowane bardzo szeroko, bardzo uniwersalnie.
2: Naukę poznajemy poprzez życie, tak? Jeżeli coś jest martwe, to nie istnieje dla człowieka, więc my chcemy też ożywiać historię. poprzez aktywność. W różne formy stosujemy do tej opowieści, bardziej, mniej klasyczne. Czasami okazuje się, że na przykład trzeba wrócić do bardziej klasycznych form opowieści. Pamiętam kilka lat temu, to a propos technologii i buntowi przeciwko technologii, pamiętam jak w muzealnictwie był taki szał, żeby wystawy były pełne multimediów. No obecnie coraz bardziej wraca się do tego, żeby to były jednak wystawy, które skupiają się na eksponacie. Że jednak to ciekawi ludzi, na to mają czas. I my taką wystawę też przygotowujemy, bo festiwal w najbliższych tygodniach od 19 do 21 czerwca, 26 otwieramy wystawę Łączą nas symbole. Pokażemy różne bardzo ciekawe symbole narodowe, czasami nieoczywiste. I tam w zasadzie multimediów nie będzie. Będzie ten powrót do eksponatu. Także do różnych rzeczy się wraca, ale czy to festiwal, czy to czytania performatywne, czy to słuchowiska, które organizujemy, ale przede wszystkim też tworzenie pewnego rodzaju okazji i kreowanie wydarzeń. To jest to, co powinny robić dzisiejsze instytucje kultury, w tym takie muzeum. Stąd też z jednej strony Festiwal Rewolucja, rok rewolucji w zeszłym roku, a w tym roku też z naszej inicjatywy Rok Aliny Szapocznikow. Rok Aliny Szapocznikow, rok, który się odbywa w Łodzi, ale odbywa się też w Fabianicach, w miastach, które były związane z Aliną Szapocznikow i też szereg wydarzeń, bo w naszym muzeum już 13 czerwca wydarzenie na stacji Radegast, czytanie performatywne.
3: No właśnie, takie rozpoczynające też szereg działań, ale wpisujące się, jeszcze raz to podkreślmy, w rok Aliny Szapocznikow. To nieprzyzwoite, by o tym mówić. Pod takim hasłem to czytanie performatywne, stacja Radegast, właśnie o jej życiu, ale także o sztuce, o życiu, które oczywiście determinuje sztukę, jaką uprawia, z jaką spotyka nas, przez jaką mówi Alina Szapocznikow. Tych wydarzeń będzie, tak jak mówimy, bardzo dużo, bo to z jednej strony wydarzenia oczywiście tamtych czasów, ale także to jest zespół działań, które to działania mają opowiedzieć nam, przybliżyć nam sylwetkę i historię Aliny Szapocznikow. To wszystko też na podstawie listów i biografii słynnej rzeźbiarki. Także tych działań będziemy mieli mnóstwo, to najbliższe nam właśnie teraz, tak? W sobotę.
2: Ale szereg tych wydarzeń jeszcze będzie, bo i słuchowisko tworzymy na temat Aliny Szapocznikow.
3: Super.
2: Będzie prawdopodobnie we wrześniu. Więc tych wydarzeń szykujemy bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale staramy się nie skupiać wyłącznie na jednym, ale też wracać do tych, którymi też już się zajmujemy, które też gdzieś są naszą marką, a rewolucja 1905 roku niewątpliwie takim wydarzeniem właśnie jest.
3: Tak jest. Wrócimy zatem do samego festiwalu tuż przed jego kolejną edycją, kiedy będę miał okazję wam powiedzieć, że to na przykład jutro, bo 18 się umówmy, bo 18 będę mógł powiedzieć, że to jutro, bo festiwal od 19 do 21 czerwca. Festiwal Rewolucja zaprasza Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Dziękuję pięknie za rozmowę, a już teraz wracam do kin.
4: Kina.
3: To jeszcze wracam na chwilkę do kina Helios w sukcesji, słuchajcie, bo tu muszę powiedzieć o tym wspaniałym filmie w ramach cyklu Helios Replay, Pianista. To w niedzielę 14 czerwca o 15 ten dramat biograficzny, ta niezwykła opowieść poruszająca, piękna, przejmująca. Coś niezwykłego, słuchajcie. Władysław Szpilman w tej roli Adrian Brody, w genialnej przecież nagradzanej roli. Tutaj na ekranie także w takiej bardzo wyrazistej, zapamiętywalnej roli Thomas Kretschmann jako kapitan Hosenfeld. To jest opowieść wojenna, opowieść, tak jak mówię, niezwykle przejmująca, niezwykle piękna. I film Romana Polańskiego jako wielka koprodukcja Francja, Niemcy, Polska, Wielka Brytania. Teraz w rekonstrukcji w 4K do oglądania właśnie w Łodzi, w kinie Helios w sukcesji w ramach cyklu, który daje nam powrót do ważnych tytułów. Pianista w Helios Replay, film od lat 15, ten dramat biograficzny w niedzielę 14 o 15. Ja dodam tylko, że te nagrody, te nominacje to między innymi przecież 3 Oscary. A teraz jeszcze kolejna propozycja, taka specjalna, bo jesteśmy w trakcie tych pokazów w ten weekend. Ja zapowiadałem, że to zarówno w sobotę, jak i jeszcze w niedzielę jest okazja do tego, żeby spotkać się z K-popem. To jest bardzo popularny fenomen serialowy, animowany, telewizyjny, platformowy, który tym razem w wersji rozbudowanej, bo aż 106 minut, właśnie w kinach, czyli K-popowe łowczynie demonów. Karaoke w Helios na scenie, 106 minut, tak jak mówię, film dedykowany widowni od lat 10, no i w sobotę 2 pokazy i jeszcze jeden w niedzielę 14 czerwca, to właśnie w ten weekend, no jakby coś, to na przykład jutro o godzinie 13, proszę bardzo, można wszystko zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o starszy repertuar, to zwracam uwagę, że jeszcze straszny film, horror, komedia. Jeszcze a propos horrorów, tylko że już nie komedia, Obsesja. Jeszcze w dalszym ciągu Mandalorian i Grogu, także w salach Dream z dźwiękiem w jakości Dolby Atmos. Na 4 pokazach Tom i Jerry, Przygoda w muzeum. Na 2 Władcy Wszechświata, to dla tych, którzy chcą spotkać He-Mana. Drzewo Magii na 2 pokazach, na 1 jeszcze Michael, na 1 Diabeł ubiera się u Prady 2. Na 2 Zawodowcy, na 3 pokazach Super Mario Galaxy Film. Są jeszcze na 1 pokazie Niesamowite Przygody Skarpetek 3, Ale Kosmos. Jest Horror Pasażer, a także Komedia Akcji, Sprawiedliwość Owiec. No i jeszcze Ryan Gosling w Przestworzach, czyli Projekt Hail Mary. To jest film od lat 15, to już pojedynczy też pokaz, na przykład w niedzielę. Słuchajcie, natomiast w Charlie'm 17 przegląd nowego kina francuskiego. Mówiłem o tym, że film otwarcia to film, za który odpowiedzialny jest François Ozon. Historia skromnego urzędnika, codzienna praca, śmierć matki, tragiczne wydarzenia, ale też poszukiwanie sensu. Natomiast no, przepięknych filmów, przepięknych, niezwykłych opowieści jeszcze mnóstwo przed nami, dlatego że będziecie mieli okazję na przykład w poniedziałek zobaczyć film Wypadek fortepianowy. W poniedziałek też Mi Amor, a później we wtorek 16 Wielki Łuk, 16 również film zatytułowany Guru, 17 Windą na szafot i Fałszerz stulecia. No i na zakończenie 18 czerwca Poczta głosowa, a także Przeżyj to sam, czyli Paryż, lata 80. Nastolatek, który no, stara się zrozumieć świat i odnaleźć się w nim jak najlepiej, jak najpełniej. Nowe filmy, nowe kino, francuskie, dobra kinematografia z tradycjami. 17 przegląd nowego kina francuskiego rozpoczął się piątkowymi pokazami, no i przed nami kolejne wydarzenia w Charlie'm. W Charlie'm także ten bieżący repertuar, jak między innymi też Niedziela Seniora. Tutaj łódzka publiczność zobaczy film Diabeł ubiera się u Prady, a także Dzień Objawienia. To są także pokazy specjalne tego weekendu, no generalnie Ojczyzna, no ten film potrząsnął światem. Już potrząsnął, słuchajcie, my jesteśmy w trakcie pokazów specjalnych, bo przedpremierowych, taki na przykład 14 czerwca o godzinie 20 w kinie Charlie w Łodzi. Czekamy na premierę, ta 19 czerwca to będzie coś wyjątkowego. Zdjęcia zrobił Łukasz Żal, muzykę Marcin Masecki, a film wyreżyserował i współtworzył scenariusz Paweł Pawlikowski. Ojczyzna, o tym filmie zatem jeszcze powiemy, o tym filmie na pewno jeszcze usłyszymy. Ten film jeszcze będzie mnóstwo okazji, by zobaczyć, ale żeby on nie przeleciał, żeby tego nie zgubić, na pewno będzie to wartość. Słuchajcie, w sali kameralnej, między innymi w niedzielę Charlie dla dzieci, także i na to zwracam uwagę, Sprawiedliwość Owiec, a do tego wszystkiego Podziemny Krąg, film z 1999 roku na pokazach specjalnych. Będzie też to w Niedzieli Seniora połączonej z Charlie'm dla dzieci. Film tego weekendu, czyli Willow i Tajemniczy Las, także Flow. No, zresztą ten film również repertuarowo. W sali Arte m.in. Romeria, Orły Republiki, a także Chronologia Wody. Repertuarowo jeszcze Ostatnia sesja w Paryżu. Ten film długo już w repertuarze, a na ekranie m.in. Jodie Foster. Ja zajrzę jeszcze na sekundkę do sali zielonej, bo tutaj też premiera tego weekendu, czyli Sny o słoniach. To na przykład o 15.25 nowy film Wernera Herzoga, cudowny dokument przyrodniczy. Słonie, ich los, ich relacje z ludźmi, słonie, duchy. No piękne zdjęcia, piękne ujęcia, piękny film, także bardzo tajemniczy momentami. Może to nie o słoniach, tylko o człowieku.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Co jest grane w Łodzi?
0: Tak, potwierdzam, to jest program, co jest grane w Łodzi w Radiu Złote Przeboje 101 i 3 FM, weekendowe wydanie. No sporo jeszcze ciekawych informacji mam dla Was, o wielu chcę jeszcze opowiedzieć, dlatego że to między innymi fotofestiwal, który wystartuje już w czwartek. To także Muzeum Pałac Herbsta, no i Szkoła Spojrzenia, Miasto, no a także Stacja Księży Młyn. Tych informacji mam więcej, dlatego że szykuje się także ciekawe spotkanie, o którym chciałbym dzisiaj już powiedzieć, zapraszając do Biblioteki Miejskiej, dokładnie do Tuwima. No generalnie my sobie taką zapowiedź zawsze robimy na początku tygodnia, w poniedziałek, nieco więcej informacji z łódzkich bibliotek, ale dzisiaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę na bardzo ciekawe wydarzenie. Na pewno warto, no po pierwsze posłuchać, a po drugie się zainteresować. No dobrze, może jeszcze zdążę powiedzieć o nowej modzie polskiej. Bardzo bym chciał, bo to mamy tutaj przecież zupełnie nowe, cudowne wydarzenie wystawiennicze. Okej, to przechodzę już do kolejnych szczegółów.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
0: Ciekawe wydarzenie, ciekawa inicjatywa Muzeum Pałac Herbsta. Kolejna tak naprawdę i wszystkie ciekawe. Nowa wystawa to będzie Szkoła Spojrzenia. Miasto. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających już od 18 czerwca. To będzie wystawa fotografii. Jak czytam w takim komunikacie prasowym, jaki otrzymałem z Muzeum Pałac Herbsta, będzie to wystawa fotografii, która poruszy zagadnienia oscylujące wokół miasta, między innymi jego utrwalanie, doznawanie, poznawanie. Znajdą się na niej prace m.in. Brunona Schulza, Romana Opałki, Jana Buchaka, Zofii Chomętowskiej czy Stefana Kiełszni. Ważne nazwiska, warto będzie być może lepiej je poznać, być może zobaczyć ich twórczość właśnie fotograficzną. Sama wystawa, sama ta prezentacja będzie zachęcać do refleksji nad miejskim krajobrazem. Pokaże różne sposoby, różne aspekty, różne formy, też bardzo indywidualne przez to doświadczania przestrzeni miejskiej. Tym kadrom, tym fotografiom towarzyszyć będą także, co myślę niezwykle ciekawe w tym projekcie, głosy pisarzy, poetów, filozofów i malarzy, dla których miasto stało się źródłem inspiracji, podkreślają organizatorzy. Piękna opowieść nawiązująca do takiej figury, z którą w pewien sposób się utożsamiam, która gdzieś wiele, wiele lat temu pobudziła moją wyobraźnię, zachwyciła mnie, zainspirowała. Flâneur, no flâneur, czyli taki uważny obserwator, który szwęda się po mieście, taki niezauważony, taki niby nieobecny, prawda, i obserwuje, patrzy, może fotografuje, na pewno jest pełen refleksji na temat otaczającego go miasta. I jedna z takich figur właśnie prowadzących przez tę opowieść to on, ten flâneur. Proszę bardzo, to wszystko tu u nas w Łodzi, Muzeum Pałac Herbsta. No i okazja do tego, żeby obserwować za sprawą fotografii m.in. Warszawę, Paryż, Lublin, Londyn, Wilno czy Łódź. To od 18 czerwca. Ja tutaj sięgnę jeszcze, słuchajcie, do tekstu kuratorskiego, bo Szkoła Spojrzenia, Miasto ma oczywiście bardzo rozbudowany tutaj tekst kuratorki. To wszystko też dzieje się w ramach 25. edycji Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi, w ramach fotofestiwalu, ale wracając, Katarzyna Kończal pisze tak. Wystawa Szkoła Spojrzenia, Miasto zachęca do spacerowania, obserwacji i potraktowania miejskich placów, ulic i podwórek, jakby były lekturą. Poprzez dialog fotografii i słowa od drugiej połowy XIX wieku do czasów współczesnych tworzy się przestrzeń do namysłu nad krajobrazem miejskim. Punkt wyjścia stanowi praca Antoniego Mikołajczyka. Artysta przemieszczał się z aparatem, w którym ustawił długi czas naświetlania. Na fotografii zarejestrował ślady świecących latarni czy reflektorów samochodowych. Zdjęcia nie ukazują nocnej ulicy, ani emitorów światła w sposób realistyczny. To raczej zapis relacji między przestrzenią, a czasem i człowiekiem. Bardzo ciekawa opowieść, bo ta wystawa pokazuje nam właśnie sposoby utrwalania, sposoby fotograficznej opowieści na temat życia, ruchu w mieście. Ciekawe to ujęcie, dlatego że ten dłuższy czas otwarcia migawki, dłuższy czas naświetlania,
3: nie jest w efekcie tym samym, co taka fotografia tradycyjna, nie mówiąc już jeszcze o tym, że fotografia smartfonowa, gdzie chodzi głównie o zamrożenie tego ruchu w ułamce sekundy, prawda, 1/250, 1/1000 i tak dalej, to są oczywiście bardzo różne tutaj, powiedzmy sobie, elementy tak naprawdę tworzenia fotografii, która ma oddać chwilę, ułamek sekundy. Tutaj ta chwila trwa nieraz kilka sekund, co daje rzeczywiście taki efekt między innymi tych rozmazanych świateł, tego ruchu widocznego na fotografii w formie ruchu, a nie takiego pojedynczego ułamka sekundy zamrażającego nam tutaj świat, najczęściej właśnie w takiej pełnej ostrości. No to wszystko, słuchajcie, gdzieś krąży po mojej głowie w formie bardzo różnych pojęć i refleksji, ale to jest też zadanie sztuki, by pobudzać, by zachęcać do tego, aby w ten sposób no gdzieś czynić rozkminę na temat. No właśnie, w tym przypadku na temat fotografii, bo to też jest ważne jeszcze zdanie, które chciałbym przytoczyć za tekstem kuratorskim. Fotografia jest medium pozwalającym na uwiecznienie ciągle zmieniającego się krajobrazu miasta.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
3: Bardzo ciekawe wydarzenie, jakby kontynuacja też tego, o czym opowiadałem w kontekście Muzeum Pałac Herbsta, czyli multimedialny koncert, performance, wystawy fotografii. Na dobry początek Hania Rani i Sir John Akonfrach, wystawy inspirowane muzycznym życiem Berlina, blok oddany dzieciom, rodzinom, tak by zainteresować tych najmłodszych także fotografią, undergroundowa kultura klubowa. No, program jubileuszowej 25. edycji fotofestiwalu to program bardzo różnorodny, bardzo ciekawy, bardzo rozbudowany. No, nie zabraknie oczywiście w tym roku przy tej jubileuszowej edycji okazji, by przy klubowych brzmieniach także potańczyć, świętować ćwierćwiecze festiwalu i czynić to również na parkiecie, być może z aparatem przewieszonym przez ramię. Hania Rani i Sir John Akonfrach, wyjątkowe otwarcie już 18 czerwca, to oni spotkają się w łódzkiej fuzji na jednej scenie podczas specjalnego otwarcia. To prezent urodzinowy dla publiczności festiwalowej. To wszystko w pięknych okolicznościach, w pięknej przestrzeni, dlatego że w secesyjnej, zabytkowej elektrowni Karola Scheiblera. No w łódzkiej fuzji publiczność zobaczy multimedialny koncert, performance oparty na najnowszym projekcie Listening All Night to the Rain Sir Johna Akonfraha, który prezentowany w pawilonie brytyjskim, a było to podczas 60. Biennale Sztuki w Wenecji, naprawdę zrobił wrażenie. A do tego wszystkiego, tego wrażenia możemy się spodziewać, że powstanie za sprawą koncertu, wykonania muzyki na żywo przez Hanię. Hania Rani, artystka, której kompozycje od lat zachwycają publiczność łódzką. Pamiętam jej łódzkie koncerty. Pamiętam moment, w którym stała się wielką, międzynarodową gwiazdą i tak jest po dziś dzień. Znana na całym świecie będzie w Łodzi. Projekt Listening All Night to the Rain to jest opowieść alegoryczna przez historię, pamięć, wykluczenie i niesprawiedliwość. Ten film, ta opowieść, to są materiały archiwalne plus współczesne ujęcia. I po premierowym wydarzeniu instalacja dźwiękowo-wizualna będzie jeszcze dla nas dostępna. To przez kilka dni, tam 4 dni, słuchajcie, od 19 do 22 czerwca w formie takiej wystawy na pewno warto to zobaczyć. Jak podkreśla Hania Rani w zapowiedziach jej udziału w fotofestiwalu, ja taką zapowiedź dostałem od organizatorów, to będzie mój pierwszy fotofestiwal. Dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę zaprezentować w Łodzi wyjątkowy projekt przygotowany z Johnem Akonfrahem, artystą, do którego twórczości bardzo często wracam i którego uważam za jednego z najbardziej potrzebnych twórców naszych czasów. Piękna opowieść, przenikanie sztuk, fotografia, muzyka, artystki, artyści z bardzo różnych przestrzeni i muzyki, i kultury muzycznej. Taneczne brzmienia na fotofestiwalu to klimaty też oparte i na basie pulsującym i industrialnym. To też bardzo ciekawy funk, instrumentarium, słuchajcie, folk, elektronika, latynoamerykańska tradycja dźwiękowa i to wszystko dziać się będzie. 25. fotofestiwal. Pierwsza w Polsce wystawa ikonicznych kadrów kronikarza Ameryki, Filipa Montgomery'ego, londyńskie Rude Lisy w obiektywie Carlosa Alby, pedantyczna świnka na rodzinnych fotografiach Fengali czy artystyczne uniwersum Agostina Rebeteza. Program 25. edycji fotofestiwalu to wystawy różnorodne, ciekawe, mądre, zaangażowane, premierowe, także przecież plenerowe, warto zauważyć. Głośne nazwiska, wizualna odwaga, by mówić o świecie. Świecie pełnym różnorodności, piękna, ale i niebezpieczeństw, dramatów ludzkich. Festiwal zaprasza do Łodzi. Tak, jesteśmy w Łodzi. Zapraszamy, zapraszamy. Od 18 do 28 czerwca dodatkowo, tak jak mówię, dużo wydarzeń zorganizowanych specjalnie z myślą o najmłodszych, o rodzinach. Będę jeszcze do tego wracał, będę jeszcze o tym mówił. Teraz zostaję oczywiście w przestrzeni sztuki, sztuki łódzkiej. No i kolejna stacja Księży Młyn.
1: Ciekawe spotkanie.
3: To za każdym razem jest bardzo ciekawe spotkanie ze sztuką, z artystkami, z artystami. To za każdym razem okazja do tego, by porozmawiać, by dowiedzieć się więcej o twórczości młodych artystek, młodych artystów, najlepszych twórczyń i twórców w jednym miejscu. Już 21 czerwca kolejna odsłona. To na Kocim Szlaku. Stacja Księży Młyn. To tutaj, jak podkreślają organizatorzy, spotykają się ludzie, dla których przedmiot to coś więcej niż tylko tworzywo. To jest opowieść, to jest historia, pasja, to jest emocja zamknięta w tym kształcie, prawda, w danej formie. To jest spotkanie ze sztuką, z rzemiosłem artystycznym, ale to też jest okazja do tego, by bardzo często porozmawiać o sztuce artystek, artystów z Łodzi, by w ten sposób też wspierać lokalną twórczość, prawda? To, co dzieje się tutaj u nas w Łodzi tak naprawdę na co dzień w pracowniach artystek i artystów, ale no, przez to nie jest do końca nam wszystkim znane, bo i dostępne, prawda? Ale mówimy, Łódź jako centrum współczesnego rzemiosła. Dlaczego czerwcowa stacja Księży Młyn to punkt obowiązkowy? Odpowiadają na to organizatorki, organizatorzy, bo to najlepsi twórcy w jednym miejscu. Od ceramiki i unikatowej biżuterii po autorską modę i sztukę, która stroni od masowej produkcji. Nie zabraknie perełek, ale także staroci z duszą. Wątki lokalne mieszają się ze światowymi, dlatego że tak, mamy tutaj przedstawicieli łódzkiej sztuki, ale to także unikatowe rękodzieło z Ukrainy, Sri Lanki, Indii czy Afryki. Strefa eko, jak zwykle, słuchajcie, no i miejsce autentycznych spotkań. Tu chodzi o spotkanie, jeszcze raz podkreślam, o rozmowę, o rozpoznanie przestrzeni, produktu sztuki, produktu rzemiosła artystycznego, poznania procesu twórczego, no i historię każdego detalu, każdego przedmiotu, inspiracje, emocje. To za każdym razem niezwykła, piękna też przecież atmosfera. Także stacja Księży Młyn. Lada moment i za chwilę czerwcowa odsłona. Oczywiście, że w plenerze przy Kocim Szlaku. Słuchajcie, 21 czerwca, czyli w niedzielę od 11 do 18 wstęp. No, pewnie, że bezpłatny, jak podkreśla organizatorka, jesteśmy dog friendly. Można przyjść z czworonogiem. To jest Radio Złote Przeboje, 101 i 3 FM i program Co jest grane w Łodzi. To tutaj usłyszycie o tym, co ciekawego i ważnego dzieje się w przestrzeni łódzkiej kultury. Zapowiadałem, że będzie też ciekawie w bibliotece Tuwim. No i oczywiście uda mi się wywiązać z tej obietnicy. Spojrzałem jeszcze na mój złotoprzebojowy zegar. Proszę bardzo, mapa drzew Łodzi i grupa nieformalna Zielony Tuwim zapraszają na bardzo ciekawe spotkanie do Tuwima. To 17 czerwca o 17, czyli to będzie środa. No i mówimy o przestrzeni zazielenionej Łodzi. Wartość drzew i przyrody w tkance miasta. Ważny temat. Jak piszą organizatorzy, skupimy się na funkcjach przyrody miejskiej, celach i sposobach ochrony. Wskażemy przykłady dobrych i złych praktyk oraz ich konsekwencje dla jakości życia mieszkanek i mieszkańców. Ważne spotkanie w środę. Nasze kolejne ważne spotkanie w Co jest grane w Łodzi w kolejnym programie, a za dziś dziękuję. Bartosz Lichawski.
1: Radio Złote Przeboje 101 i 3 FM.
4: Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

portowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM.

0: To jest radio Złote Przeboje.
1: Story.